0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Ta pogoda znowu w kratkę od samego rana, no nawet przyjemne 17 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 24, może 5 miejscami. Również dzisiaj przyda się parasol, będzie trochę padać. Do tego na barometrach od rana mamy 1013 hektopaskali. Na razie stabilne ciśnienie, powoli będzie spadać. Biometr w tym momencie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką. Te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
5: Nowy jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
7: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
8: To prosty przepis na droższy sprzęt?
7: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
5: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
9: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
10: My mówimy nie, tak nie wolno. To mieszkańcy, nie prezydent.
5: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Teraz sport. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. I kolejny sukces, tym razem Igi Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marii Buskowa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunia. Witam Was, Blond Duet, Grażyna Marciniak
11: i Karolina Romke. Cześć, to już 5 po 6, jest, to już piątek.
3: Jest, zagłosiliśmy szami wobec, że tak właśnie jest i tak będzie.
11: Chyba ulubiony dzień tygodnia wielu z nas.
3: Myślę, że wielu z Was czekało. My czekamy na to, aż wzejdzie słońce, bo już nie ma co ukrywać, dzień coraz krótszy, ale to nie oznacza, że mniej przyjemny.
11: za to potrwa sporo, więc korzystajmy z każdej chwili.
3: No to co, gramy dla was, gdy jest już ciemna formacja Fil, ale spokojnie, zaraz się wszystko rozjaśni i wyjaśni.

0: Smooth Criminal i Michael Jackson, tak was budzimy o poranku, już około, no właśnie, 13 minut po godzinie 6.
1: Nie ma to jak energia prosto z piosenek, ale najważniejsza jest ta energia, która w was dzisiaj drzemie. Jeżeli drzemie, to na pewno ją odkryjecie.
0: To jak drzemie, to obudźcie, bo to już jest taka pora dla niektórych, że dobrze by było, żeby już byli na nogach. Z pozdrowieniami dla tych, którzy z psiekami na spacerach parku, trochę ich widziałam, ale powiem ci szczerze, że trochę się snuli, jakby dopiero co wstali.
1: A niektórzy intensywnie pewnie pracują też.
2: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Nie wiem, czy u was już kawa wjechała, u nas powiedzmy tak pół na pół, ale już prawie ją czuć, więc zabieramy się za gazety, te najbardziej poczytne ponoć, te najbardziej hałasujące i wystarczy zerknąć tylko na okładkę.
1: No ja tej okładce różne rzeczy, między innymi Klaudia Halajcio zrobiła córce, takiej małej córce, która nie jest świadoma tego, ile jeszcze znaczą pieniądze, imprezę za 100 tysięcy złotych.
0: No, ach, to jak się zaczyna od takiej kwoty przy ile, takim wieku.
1: Ile będzie kieszonkowe wynosić?
0: Kieszonkowe, jaka będzie osiemnastka, ja tutaj się zastanawiam. No dobrze, cóż tam jeszcze słychać, widać. Kto wytańczy kryształową kulę, rusza taniec z gwiazdami, a tam i mandaryna. Ona tam potrafi chyba tańczyć lepiej niż śpiewać, więc niech jej tam będzie dobrze. Jest Helena Englert, Mateo Brunetti, Izabella Kuna, Krzysztof Kwiatkowski. No pewnie będą tacy, którzy będą mocno trzymać kciuki.
1: No i będzie można także jakoś tak współpracować z tymi, którym kibicujecie i też ćwiczyć w końcu te długie jesienne wieczory.
0: Piruety.
1: Tylko tańczyć.
0: Krzywdę sobie nie zróbcie, tylko jakby się tam gdzieś dywan obruszył albo posadzka, jak była trochę za śliska.
1: No tak, to śliski temat, czynsze jeszcze wzrosną, to zła wiadomość od ekspertów, ale właściwie nie wiadomo, czy się nie mam jeszcze tak sugerować, czy nie. Na razie cieszmy się tym, co jest, bo tu jeszcze na stacjach paliw nam wymyślają różne historie.
0: Fiu, fiu. To z dobrych wiadomości. W siódmym niebie 7 meczów, 7 zwycięstw w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polki pokonały 3-1 Holandię i w sobotę zagrają o finał z Włoszkami. Mowa o naszych fajnych dziewczynach, niech im się jak najlepiej dzieje.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki, ptaszone za kółkiem. O tej porze jeszcze ruch nie jest duży, ale miejscami trochę jest natężenia. To Wojska Polskiego tradycyjnie jest skrzyżowanie z ulicą Stawiszyńską, z Majkowską i z Poznańską na Podnieńskiej. Tutaj na 25 w ogóle, gdzieś tam w okolicach wrocławskiej może być nieco większy ruch, ale jadąc dalej można spokojnie jechać bez większych przeszkód. Jak wygląda szlak bursztynowy? Również ze spokojem możecie jechać. Winiary, 12 krajowa. Tutaj w Zdunach już powoli nam się nieco korkuje, więc tutaj będziecie musieli troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. W kwestiach związanych z remontami, tymi dużymi, to Ostrów Wielkopolski, tutaj na Wrocławskiej spotkacie drogowców i także trwa przebudowa Leduchowskiego, Kazimierza Wielkiego w Plaszewie, no i w Krotoszynie cały czas spotkacie również drogowców na ulicy Wiśniowej i obwodnica Kępna S11. Pamiętajcie, że tutaj także prowadzone są prace naprawcze.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: Wpłynęła propozycja zmian, by montować obowiązkowe sekundniki przy kamerach Red Light. Sekundniki na światłach miałyby obowiązkowo pojawić się na każdym takim skrzyżowaniu. Ministerstwo Infrastruktury jeszcze się do tego nie odniosło, ale jest otwarte na nową, inną propozycję. Chodzi o oznakowanie odcinkowych pomiarów prędkości.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: No i żeby potem tego płaczu nie było przy płaceniu mandatu, więc zwróćcie uwagę, 28 minut do godziny 7. Chłopaki nie płaczą.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zakupy tylko wspołem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz wspołem.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, ktoś przyszedł na świat właśnie 4 września. Tak a propos, jakie już uczniowie w szkołach, to bardzo proszę, Juliusz Słowacki. To był 4 września 1809 rok, wybitny polski poeta, romantyczny dramaturg, filozof, epistolograf. Obok Mickiewicza i Zygmunta Krasickiego określany jako jeden z polskich wieszczów narodowych, twórca filozofii genezyjskiej.
2: To oprócz Krasińskiego, Borys Szyc, aktor filmowy, teatralny, piosenkarz i lektor, też dzisiaj obchodzi urodziny, jeśli chodzi o tych urodzonych 4 września, na Juliusz Słowacki ciągle żyje za sprawą swoich pięknych, wybitnych tekstów. 78. rocznik, Borys Szyc. Oznamy go z wielu ról. Wojna polsko-ruska, Orła, otrzymał wtedy za najlepszą główną rolę męską. Widzieliśmy go w Zimnej Wolnie, między innymi też w Piłsudskim. Był w Kaliszu w ramach kaliskich spotkań teatralnych. Na pewno widziałaś to.
1: Na pewno. Ten spektakl. Tak, widziałam, był świetny w nim. Beyoncé Knowles Carter, czyli muzycznie 81. rocznik światowej sławy, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, ex-wokalistka Destiny's Child, która także świetnie poradzi sobie jako solistka, no i oczywiście grała także w kilku różnych filmach.
2: Jeżeli ci, którzy urodzili się 4 września, mieliby jakieś konkretne cechy, to podobno są cierpliwi i pracowici.
1: Chętnie podejmują się trudnych zadań i nie boją się obowiązków.
2: Mają talent w kierunku przedmiotów ścisłych, czeka też ich powodzenie w zawodach związanych z zarządzaniem i bankami.
1: Może dlatego, że są uparci, z wielkim trudem zmieniają też podjęte decyzje.
2: Potrafią wykorzystać słabość innych, a słów krytyki nie biorą do siebie.
1: Ale w miłości są ostrożni, cenią tradycję, spokojne życie.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych 4 to 4.
1: No proszę, jak się złożyło. Kamień szlachetny to oneks.
2: A sprzyjający znak zodiaku...
3: Kozior, Rożec.
1: No to pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny. I tego od samego rana życzymy wszystkiego, co najlepsze.
2: Pięknego dnia.
1: I dla was mamy Ed Sheeran i Sapphire. Taki upominek muzyczny.

0: słuchasz, więc wiesz.
1: Co prawda część uczniów już rozpoczęła szkołę, ale są jeszcze studenci, a my mamy dla studentów pewien temat.
2: Jaki kierunek wybrać, żeby dobrze zarabiać?
1: No właśnie, no niektórzy to już powybierali, więc ponoć za późno, ale no to sprawdźmy w takim razie w najbliższych wiadomościach, co to dokładnie jest, ta wiadomość o 7.
0: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Poranek nie jest jakiś super rześki, bo myślę, że całkiem przyjemne 17 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce do 24, może 5 nawet. Będzie dużo chmur, będą przelotne opady deszczu, ale będzie także trochę słońca. Do tego wiatr teraz z południowego zachodu wieje słabo, 17 km na godzinę. W godzinach popołudniowych mocniej dmuchnie. Na barometrach 1013 hektopaskali, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
7: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
6: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
8: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
6: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgii Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenii północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
9: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
6: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
10: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
11: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
6: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
13: Jestem przeszczęśliwa, że jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
12: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
14: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
12: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bouskowa, a do drugiej rundy debla awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Madenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
15: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
12: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 7 mówimy wam dzień dobry mówi też nam słuchacz Radio Centrum. Artur, pozdrawiam serdecznie. On pisze tak, pozdrawiam panie z radia, w piątek, weekendu, początek. Zobacz, jak rymuje.
16: No bardzo ładnie mu się to udaje, ale Artur to chyba jest takim poradnym ptaszkiem, bo ostatnio też chyba się Artur odzywał.
3: Artur to w ogóle radio ma włączone chyba 24 na dobę, mam wrażenie.
16: Cześć Artur, to jesteś, musimy na kawie znowu.
3: Pięknie. Przepiątku ponoć dzień sprzyja zakupom, podróżom i spotkaniom towarzyskim.
16: Będziemy mieć dużo energii, warto mobilizować się do działania, no i układać plany na przyszłość, zwłaszcza tę bliższą, weekendową.
3: Nasz plan jest taki, że będzie horoskop, ale musicie się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Centrum.
1: To teraz tak zwana usprawiedliwiona przerwa w zakładach pracy. Taśmy stoją, wszyscy gotowi. Rafał zrobił kawę, więc możemy ruszać z horoskopem. Baranie, będziesz trochę zabiegany, dzień minie ci szybko. Ważne osoby będą chciały z tobą być w kontakcie. Sprawdzaj więc powiadomienia, bądź otwarty na pomysły. Może pojawić się interesująca propozycja, na przykład szkolenia albo wyjazdu wieczorem. Warto zadbać o zdrowie i trochę wyciszyć się przed snem.
2: Byku, poczujesz, że trudności da się pokonać, nabierzesz nawet apetytu na awans czy podwyżkę. Działaj, ale nie bądź egoistą, bo inni jednak mogą ci pomóc w wielu sprawach. Pamiętaj też o danym innym obietnicy, o danej obietnicy, wszystko się ułoży. Wieczorem czas na relaks albo sport. Za to będzie też czas sprzyjał miłości, rozrywce, ale nic na siłę.
1: Bliźnięta poczują, że mają więcej energii do działania, choć ludzie wokół nie będą aż tacy pracowici. Ty jednak możesz więcej zyskać, wygrać z konkurencją i zdobyć to, na czym ci zależy. Jeżeli szukasz inspiracji, porad się kogoś młodszego, bo to też spojrzenie ciekawe. Tylko się nie spiesz, bo coś umknie twojej uwadze. Zrób dzisiaj plan działania.
2: Raku, poczujesz, że nie masz ochoty zabierać się za zbyt męczące sprawy. No i dobrze, w końcu piątek. Twoje przemyślenia na temat wydarzeń będą dość poważne. Nie bądź zbyt surowy w ocenach. Sytuacja może się zmienić na lepszą. Tym, co ważne, zajmiesz się we właściwym czasie, a teraz niczym się nie martw. Po południu zadzwoń do przyjaciół albo kogoś bliskiego, zrobi się weselej.
1: Lwie, słuchaj, bo to poważna sprawa. Jowisz w koniunkcji sprzyja sukcesom, a księżyc w sekstylu radzi, żebyś był mądrzejszy od konkurencji. Takie rzeczy w gwiazdach. Możesz sporo zyskać, szczególnie jeżeli będziesz cierpliwy, uprzejmy, bo komunikacja to dzisiaj twoja mocna strona. Popołudnie sprzyja rozrywce, tylko się nie denerwuj z powodu zakupów albo obowiązków.
2: Panno, nie bierz na siebie zbyt dużo, bo potrzeba ci odpoczynku. Przez roztargnienie możesz nawet zapomnieć o terminie ważnej sprawy albo o wysłaniu wiadomości. Unikniesz dzisiaj niepotrzebnych dyskusji, jeśli nie będziesz sam ich zaczynał. Wieczorem zapragniesz pobyć trochę w samotności, pomarzyć, chociaż odpocząć. Poczytaj książkę albo obejrzyj serial, a odzyskasz siły.
0: Waga.
1: Sprzyja wszystko dzisiaj świetnym pomysłom na rozwiązywanie różnych problemów. To będzie dzień udany. Zastanów się, droga wago, czego ci brakuje do szczęścia i niczego sobie nie żałuj. W przyszłym miłości masz dzisiaj duże powodzenie. Jeżeli uda się zorganizować randkę albo romantyczną kolację, możesz zdobyć się na szczere, ale ważne wyznanie.
2: Skorpionie, będziesz w dobrym nastroju, postanowisz działać samodzielnie. Niektórzy z twojego otoczenia wydadzą ci się zbyt nerwowi. Zamiast się tym martwić, skup się na swoich potrzebach. Pomyśl też, co warto kupić albo załatwić. Wieczorem czas na relaks, dobrą książkę, siłownia, spacer, może niekoniecznie.
1: Strzelec będzie dzisiaj głowę nosił wysoko, będzie pewny siebie, nie pozwoli krytykować się ani pouczać. Rób to, co uważasz za stosowne, ale nie przesadzaj z buntem przeciwko całemu światu. Ludzie będą dzisiaj pamiętliwi. Po południu będziesz organizować zakupy, porządki. Później możesz pójść na jogę, siłownię albo basen, żeby się zregenerować.
2: Koziorożcu, będziesz trochę zabiegany, dzień minie ci bardzo szybko. Inni będą chcieli być z tobą w stałym kontakcie, no ale to się tak nie da. Sprawdzaj jednak powiadomienia, omawiaj też te pomysły, które cię interesują. Może się pojawić jakaś ważna propozycja szkolenia albo wyjazdu, coś dobrego z tego wyniknie. Wieczorem też dobrze zadbać o zdrowie i trochę wyciszyć się przed snem.
1: Wodnik będzie miał wiele znakomitych pomysłów na usprawnienie obowiązków. Będzie chciał zmieniać świat. Dzisiaj zajmie się też domem i gotowaniem, a sporo uda się zrobić. Dzisiaj Wenus, bardzo proszę, radzi, żeby odezwać się do przyjaciół i krewnych, bo będą mieli dla ciebie ciekawe wiadomości.
2: Ryby, postanowisz pozbyć się różnych zaległości, będziesz też bardzo dokładny. Rano się skupisz na pracy, rachunkach, porządkach. Dużo ci się uda zrobić. Po południu z kolei wybierz się na szybkie zakupy, bo będzie ci zależało na wygodzie i estetyce. Warto też trochę odpocząć, dla relaksu poczytaj coś ciekawego albo obejrzyj ulubiony serial. Dzisiaj warto trochę poleniuchować.
1: I to jest dla mnie idealna podpowiedź. Myślę, że najpierw zacznę od drzemki po dyżurze.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, twój partner w budowaniu.
4: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społem.

0: Noc 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: KGW na ratunek, czyli szkolenia, które odbędą się w 5 super regionach Wielkopolski.
7: O tym w wiadomościach o 7.30.
6: A to już za kilka chwil, ale my zagramy jeszcze dla was. Teraz już Dawid Podsiadło i Na Błysk.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od szkolenia dla kół gospodyń wiejskich. Będzie o hitowym zakończeniu lata na Pleszewskim Rynku oraz o radości z powrotu na boisko kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na początek jednak informacja o porannym wypadku w Niedźwiadach w powiecie kaliskim. Tuż po godzinie 4 rano służby ratunkowe otrzymały informację o zdarzeniu na drodze krajowej nr 25 samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku tego poszkodowane zostały 4 osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkanie z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
3: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członki i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń, a będą one obejmować m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, prawidłowe użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego, tamowanie krwotoków, zadławienia, stany nagłe, ciężkie urazy oraz transport i ewakuację poszkodowanego. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. Wystarczy, że zainteresowane organizacje się zapiszą.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Greatest Hits, czyli znane i lubiane przeboje na zakończenie wakacji w Pleszewie. W ramach ostatniego w sezonie letnim koncertu na rynku wystąpi Big Band po godzinach. Są piosenki, które znamy wszyscy, takie, przy których serce bije szybciej, a noga sama zaczyna wybijać rytm. Nie musimy zdradzać, co zagramy, wystarczy, że przyjdziecie i poczujecie. To wieczór pełen emocji. Zachęcają słuchających Radio Centrum muzycy. A koncert dziś, początek o 20:00. Wstęp wolny. W razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do Zajezdni Kultury, która jest organizatorem występu. Teraz pora, żeby cieszyć się z gry piłką ręczną, a przy okazji oczywiście z meczu na mecz punktować, powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, skrzydłowy Netland MKS Kalisz i kapitan drużyny, która zakończyła okres przygotowawczy przed sezonem 2026-2027 w Lotto Superlize Mężczyzn. A początek rozgrywek będzie bardzo intensywny, bo piłkarze ręczni z Kalisza oprócz spotkań krajowych pierwszy raz w historii powalczą w europejskich pucharach, w których czeka ich domowy i rewanżowy mecz z czeskim Handball Brno.
4: Piłkarze ręczni wolą grać niż trenować. Już się natrenowaliśmy w tym przygotowawczym, także teraz pora zająć się handbalem. Wiadomo, będzie intensywnie, mecz jest dużo bardziej intensywny niż trening i teraz trzeba się skupić na tym, żeby no, dobrze się regenerować.
5: A czy po powrocie z urlopu usłyszeliście jakiś konkretny cel na ten sezon?
4: Każdy jest ambitnym sportowcem i chcemy grać o jak najwyższe cele i myślę, że nie ma co rozgraniczać, że będziemy grali o 8 czy o medale. Po prostu każdy chce grać o jak najwyższe cele i tego się trzymajmy. Z meczu na mecz po prostu cieszmy się piłką ręczną i z meczu na mecz punktujmy, a co wyjdzie w końcowym rezultacie, to zobaczymy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, kapitan Netland MKS Kalisz. Okres przygotowawczy rozpoczął się w połowie lipca. W tym czasie oprócz treningów piłkarze ręczni zagrali 8 meczów sparingowych, wygrali 7, przegrali 1 z Rebutka PR Ostrowią, a na otwarcie sezonu Kaliszanie zmierzą się z Industrią Kielce, czyli mistrzem Polski. Ten mecz jutro w hali Arena.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Tej trasie ruch już jest nieco większy, więc musicie troszeczkę postać w kilku miejscach. W Kaliszu tak jest na krzyżówkach Wojska Polskiego i z Poznańską, i ze Stawiszyńską, i z Majkowską, i Złotą. Na samej Podmiejskiej ruch wygląda całkiem nieźle. Dopiero 25 od Dobrzeckiej do Korczaka. Tutaj nieco więcej się dzieje. No i na samej Poznańskiej 450. Tutaj też nieźle. Szlak bursztynowy wygląda całkiem dobrze. No i oczywiście Krajowa 12 w Zdunach, zwłaszcza gdzie remontowo tutaj trzeba będzie trochę postać w kwestiach związanych z remontami. Przypominam, że utrudnienia na podkacie na ulicy Wiśniowej to w Kortoszynie i trwa przebudowa Kazimierza Wielkiego. To z kolei Pleszew.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: Wydaje nam się, że mandaty w Polsce są wysokie. Za takie samo przekroczenie prędkości w Niemczech można dostać mandat, który będzie wynosił o ponad 900 zł więcej w przeliczeniu na złotówki. Może być nawet dwukrotnie wyższy. Na przykład jadąc za szybko 51 do 60 km na godzinę w terenie zabudowanym, zapłaćmy 560 euro za naszą granicą, czyli około 2400 zł, a w Polsce 1500. Trzeba pamiętać, kiedy przekraczamy granicę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
7: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20.00 Gwiazda Wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą was także Top Girls.
8: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
9: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: 11 minut pozostało do godziny 8, to już 247 dzień roku, do końca 118 dni.
1: A jeszcze 18 dni do końca astronomicznego lata, więc właściwie możemy cieszyć się

0: No dobrze, ćwiczcie co tam lubicie. Pamiętajcie, że trzeba zadbać o swoją kondycję.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i kolejne wiadomości z kraju i ze świata przed nami już za kilka chwil i tam mamy także o zapowiedziach MON-u. Więcej samolotów wojskowych ma pojawić się na polskim niebie.
2: Szczegóły w wiadomościach o 8.
3: Reklama.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie

0: najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie teraz nieco się przejaśniło. Pamiętajcie, że dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu w części naszego regionu. Całkiem przyjemnie w godzinach popołudniowych, zwłaszcza kiedy temperatura maksymalna sięgnie 24-5 stopni. Na razie skromno 18, wiatr z południowego zachodu umiarkowany, 20 km na godzinę i mocno przyspieszy później. Warunki biometo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
6: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 złotych powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
7: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
6: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
5: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
8: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
5: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego. Mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
9: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
5: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze, serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
10: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
5: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
2: Kursy walut.
3: No to ze stołówki przenosimy się do kantoru. Na stołówce go na razie nie ma przynajmniej, ale jest u nas. Bardzo proszę, od samego rana średni kurs waluty euro to 4 zł 31 groszy, dolara amerykańskiego 3 zł 71 groszy, frank szwajcarski z kolei to 4 zł 59 groszy i funt brytyjski 5 zł i 2 grosze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A jak już kasa się zbierze, to czas na prezenty i życzenia i uściski i co tam jeszcze chcecie dla tych, którzy mają dzisiaj imieniny, a 4 września imieniny ma m.in. Lilianna i Liliana.
11: Rosalia, Adela, Daniela.
3: Ida, Iwo, Przemysław.
11: Jest też Felicyta i jest też Stella.
3: Tak, szukam fajnych imion. Rejmunda, Przemysł, Rościgniew. Oj, to brzmi dumnie.
11: Rościgniew, to brzmi tak bardzo poważnie.
3: Bardzo poważnie. No dobrze, w każdym razie te poważne, mniej poważne, fajne imiona wszystkie. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. I od nas oczywiście za momencie głupominek muzyczny 5 po 8.
2: Dzień dobry z Kalisza.
12: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 16 minut po godzinie 8 z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy rozpoczęli rok szkolny i nauczycieli i całego, jak to się ładnie mówi, ciała, grona pedagogicznego i uczniów oczywiście.
1: No to przenosimy się teraz za ocean, jak tam się uczą. Tam uczniowie nie zostaną zostawieni sami wobec nowej technologii. No i takie różne zasady się tam zmieniają i są ograniczenia związane z czasem spędzanym przed ekranem, dopasowanym do wieku uczniów. O, może
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Ma sens.
0: Nowojorskie szkoły publiczne wprowadzają od nowego roku szkolnego roczne moratorium, jak to piszą, na generatywną sztuczną inteligencję dla uczniów oraz od przedszkola aż po 8 klasę, czyli mniej więcej do 14 roku życia. Czyli stawiają na nauczycieli, a nie na AI.
1: Jak to się rozkłada? Dzieci w klasie drugiej i młodsze nie będą miały indywidualnego czasu ekranowego wcale. Uczniowie klas trzeciej, piątej mają limit 30 minut dziennie, a klasa szósta 45.
0: No i ładnie, słuchajcie, nie ma to jak kontakt z drugim człowiekiem. Trzeba tego też przypilnować, co byście o oczy zadbali.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłł w Antoninie? Jakie wydarzenia? O tym możecie się przekonać, wpadając do Centrum Kultury i Sztuki i obejrzeć galerię, która właśnie tam jest.
5: O tej wystawie w Wiadomościach o 8.30.

0: 8.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
0: Zaczniemy od milionowych zabezpieczeń na poczet kar. Będzie o Antoninie, który zawitał do Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec o ostrowskich koszykarkach, które powalczą o medale.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym. W tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 1800 milionów złotych należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
3: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu krotoszyńskiego. 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. Nabywał trzodę chlewną, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych.
0: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące. Wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła w prowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć Kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
4: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśli Wszystkim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. My kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
0: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni. W przeszłości miały już złoto, a później brąz. Teraz znów zagrają o medale. Mowa o reprezentacji Polski z dwiema ostrowskimi ostrowiankami w składzie, która podczas Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących w serbskim mieście awansowała w czwartkowy wieczór do strefy medalowej.
5: 4 lata temu w Izraelu polskie koszykarki wywalczyły historyczne złoto i zdobyły tytuł mistrzyń świata. 2 lata temu w Waszyngtonie wywalczyły brązowy medal. Wówczas w kadrze Polek były dwie ostrowianki, Agata Krygowska i Anna Kuźniewska. Teraz w pierwszej reprezentacji Polski ponownie są dwie ostrowianki, ale obok Anny Kuźniewskiej jest Julia Wojtysiak. Ja z kolei jestem w sztabie szkoleniowym kadry, powiedziała Radiu Centrum Agata Krygowska, najlepsza koszykarka Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących sprzed 4 lat. Pierwszy zespół Polek, w którym występują obie ostrowianki, wygrał z kompletem punktów wszystkie swoje mecze grupowe i z pierwszego miejsca awansował do ćwierćfinału, gdzie trafił na drugą reprezentację naszego kraju, która zajęła 4. pozycję w grupie A. Kadra z Kuźniewską i Wojtysiak wygrała w czwartek 20-13 i w piątek wieczorem z reprezentacją Grecji zmierzy się w półfinale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Kierowcy, dzisiaj taka pogoda w kratkę, więc mam nadzieję, że nie będzie ona wpływała mocno na wasze samopoczucie i będziecie przytomni i oczywiście uważni za kółkiem, zwłaszcza, że już ruch szkolny, więc ruch na drogach również nieco większy. W kwestiach związanych jeszcze z innymi utrudnieniami oprócz tego, to remontowo na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie tutaj się jeszcze podzieje sporo. S11, czyli obwodnica Kępna, tutaj praca na odcinku dwukilometrowym. Tutaj pamiętajcie, ruch wahadłowy, no i trzeba ściągnąć nogę z gazu, bo ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Podobna sytuacja na Krajowej 12, trasa Kalisz-Opatówka, gdzie najwięcej dzieje się w Zdunach. Jeżeli jesteśmy już przy Kaliszu, to na Złotej na pewnym odcinku jest trasa jednokierunkowa od Ronda Niezłomnych do Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
11: Dzięki sztucznej inteligencji chińscy producenci mogą skrócić czas opracowania nowego auta do zaledwie 18 miesięcy. Zachodnie koncerny próbują dotrzymać im kroku, ale słynny China Speed zaczyna niepokoić już nie tylko konkurencję. Najpierw zawstydzili Europę tempem, a teraz sami wciskają hamulec i do akcji wkroczyły chińskie władze. Stawką jest bezpieczeństwo nowych chińskich aut.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: A jak wiemy, bezpieczeństwo przede wszystkim. 24 minuty do godziny 9. It doesn't matter. No właśnie, taka piosenka już teraz dla wszystkich kierowców i nie tylko.

0: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w supercenie. Z naszej produkcji ciasto z kubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.
4: Kalendarz muzyczny.
5: No to sprawdźmy, coś tam w kalendarzu muzycznym. 4 września oczywiście 1977 roku urodził się wówczas Mark Ronson.
6: Producent, muzyk, między innymi nagrywał własne wersje takich wykonawców jak Radiohead, czy Bob Dylan, albo Coldplay.
5: No i mamy dla was tutaj wśród jego współpracowników byli wielcy i była też ona, Amy Winehouse. Dla was z tej okazji mamy kawałek Valerie.

0: To już teraz nie Valerie, ale Beyoncé, Knowles Carter, 1981 rocznik.
1: Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, ex-wokalistka grupy Destiny's Child.
0: Występowała oczywiście z dużym powodzeniem, także jako solistka zagrała w filmach, m.in. Różowa Pantera czy Dreamgirls, za co była nominowana do Złotego Globu.
1: If I Were a Boy, Beyoncé już teraz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Już prawie 5 minut do godziny 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Erling Haaland obciął włosy, wszyscy zaakceptowali i naprawdę było dużo polubień. Natomiast to może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów piłkarza norweskiego.
0: Szczegóły w wiadomościach o 9.
1: Reklama. Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na Plac Dożynkowy. A od 14:15 występ artystyczna i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.

0: motoryzacyjny. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No i teraz niebo mocno zachmurzone. Pamiętajcie, że dzisiaj również może popadać w części naszego regionu. Słońce też się trochę pojawi. Teraz na moim radiowym termometrze 18 stopni. Dziś maksymalnie do 24, 5 nawet miejscami. Wiatr z południowego zachodu wieje umiarkowanie, trochę przyspieszy. Biomat jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
6: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
7: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
5: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
8: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
5: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
10: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
9: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występ w singlu był rozczarowujący dla Magdalinet i Maji Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Krystynę Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy prawie komplet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
11: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
9: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 9.
4: I pomyśleć, że kiedy rozegrano pierwszy finał Pucharu Polski, to nie było jeszcze ani długopisu, ani penicyliny i nigdy nie rozegrano piłkarskich mistrzostw świata.
3: No i proszę, takie wspomnienia też u nas, nie tylko na sportowo. Sportowo pewnie też jeszcze będzie, ale na razie wracamy do muzyki.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na plac dożynkowy, a od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Bywa tak, że robimy porządki w piwnicach, na strychach i w różnych miejscach. Wyrzucamy jakieś meble, a później okazuje się, że no właśnie, możemy pozbyć się w ten sposób na przykład oszczędności.
1: Mieszkanka Wyrzymic z województwa zachodniopomorskiego tak zrobiła. Wystawiła meble, no, wyczyściła, tam nic wielkiego nie było, tylko ta szufladka została, w której były pieniądze. Naprawdę porządne oszczędności życia, kilkadziesiąt tysięcy euro.
0: Trwa wyścig z czasem, żeby odzyskać zgubę. Sprawą zajmuje się policja i prywatny detektyw, jak się okazuje, bo to jest jednak całkiem niezła suma pieniędzy.
1: No ja to tylko wrzuciłam do pralki spodnie z dychą i jakoś przeżyły, ale no tak.
0: Taka dycha to nie zdycha w tych spodniach w trakcie prania. To je można, wiesz, wyprostować, wysuszyć. Ponoć już jest ustalone, że zaginiona komoda się znalazła, szuflada też, ale niestety bez zawartości.

0: 21 minut po godzinie 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Coś dla fanów dwóch kółek już za chwilę.
2: Czyli wielkie święto miłośników motocykli, motokuchary w ten weekend.
0: No właśnie, oprócz tego to także akcja charytatywna, o której więcej posłuchacie w wiadomościach o 9.30.
3: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
5: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
3: Reklama.

0: Countdown. 9:30 minęła, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od remontu zabytkowego szpitalika w Pleszewie, który służy seniorom. Powiemy o charytatywnym zlocie jednośladów w Kucharach oraz pierwszym meczu kaliskich szczypiornistek w sezonie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
4: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Motokuchary to wielkie święto wszystkich miłośników motocykli. W tym roku odbędzie się 6. edycja zlotu, który zaplanowano na tę niedzielę.
5: Startujemy o godzinie 12:00, mszą świętą, tym razem w kościele w Gołchowie. Bezpośrednio po mszy udajemy się paradą do Kuchar na boisko sportowe numer 83. Na miejscu będzie czekaj na Was pełen wachlarz gastronomii, symulator wheelie, detailing motocykli, koncert zespołu The Removal Machine, blachy oraz koszulki zlotowe, wystawcy motocyklowi oraz konkursy z nagrodami i oczywiście mierzenie głośności wydechu.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Garczarek, prezes Stowarzyszenia Motospot Kalisz. Wydarzenie będzie miało jak zwykle charakter charytatywny. Tegoroczną bohaterką zlotu jest Barbara Płuciniak z Jarantowa, dla której od początku roku organizowana jest akcja Pomaganie za jechanie. Szczypiorno Kalisz rozpoczyna walkę w Lotto Superlidze Kobiet. W pierwszym meczu sezonu 2026-2027 piłkarki ręczne z Kalisza podejmą czwartą drużynę poprzednich rozgrywek KPR gminy Kobierzyce.
6: Nie potrafimy się doczekać, aż rozpoczniemy ligę. Od 2 miesięcy się przygotowujemy. Całkiem nowa energia i nowa drużyna, więc jeszcze się docieramy. Na pewno jest to miks doświadczenia i młodości. Na pewno naszym atutem będzie szybkość. Jak to będzie, to tak naprawdę zobaczymy w trakcie ligi.
2: Powiedziała Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorna Kalisz. Mecz w tę sobotę, 5 września w hali Arena Kalisz. Początek o 15, a wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia sześć minut do godziny 10:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga, filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: Panowie w takim fajnym duecie Queen, David Bowie, Under Pressure. Słuchasz,
1: wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
2: Sponsorem konkursu jest...
0: Komoda, spa, Kalisz, ulica Niecała 6A, organizator Święta Ulicy Niecałej, a mamy dla was w nagrodę zaproszenie na rytuał saunowy.
3: 88 400 106 i 4 to jest numer telefonu do nas, kto ma ochotę właśnie na taką nagrodę i zgarnięcie, dzwońcie.
0: No to sprawdźmy, czy ktoś już jest z nami. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Ktoż się do nas dodzwonił, jak masz na imię?
4: Żaneta.
3: Cześć Żanetko, skąd dzwonisz?
4: Z Kuźminka.
3: A to pozdrawiamy serdecznie. Mamy pytanie oczywiście dotyczące sauny. Jesteś gotowa?
0: Poczekaj, tak, bo ja muszę Żanetę z Kuźminka zapytać, co ona robi o tej godzinie. Czy ona jest na kawie gdzieś, czy w pracy, czy co porabia?
4: Dopijam kawę.
0: Dopija kawę.
3: Jakbyś wiedziała, co chodzi.
0: Bo to jest deser, jest zawsze na deser, co ja gadam. Konkurs jest na deser. O, może tak.
4: Tak, dokładnie.
3: No dobrze, to teraz może być to pytanie na deser, czy po deserze?
0: Żaneta gotowa. A chodziłaś kiedyś na saunę?
4: Tak.
0: To poradzisz sobie.
3: To
0: słuchaj, Grażyny, pytania, proszę.
3: Czy w saunie fińskiej powinno się siedzieć w stroju kąpielowym?
0: W sumie tak albo nie musisz odpowiedzieć. Czy powinno się siedzieć, czy nie?
4: Nie.
0: Mówisz, że nie. No dobra, nie. No to sprawdźmy. Radio Centrum.
3: No jest to niezgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Faktycznie, no to będziesz mogła sobie na rytuał saunowy wyskoczyć.
0: Bez stroju kąpielowego, ale w ręczniczku, pamiętaj. W ręczniczku.
4: Wiem.
0: A, no nawiona jest dokształcona.
3: Tak, dziewczyna korzysta.
0: Żanato, to w takim razie jeszcze oprócz tych fajnych rzeczy, które już tobie zaproponowałyśmy, ja jeszcze pamiętaj, poproszę, żebyś została przy telefonie, żebym ci powiedziała, jak i gdzie odebrać nagrodę, ale teraz możesz pozdrawiać.
4: Pozdrawiam panie prowadzące, wszystkich znajomych.
3: Dziękujemy.
4: I słuchaczy.
3: Dzięki.
0: No to pięknie. To baw się dobrze w takim razie. Życzymy ci udanego całego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Hej.
4: Pa.
2: Sponsorem konkursu jest...
0: Komoda Spa, Kalisz, ulica Niecała 6A, organizator Święta Ulicy Niecałej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 9:05.
2: Nowy system finansowania ma obowiązywać od października, a tymczasem przepisy w sprawie ocen przychodni są do poprawki.
1: Szczegóły o 10:00.
3: Reklama.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
5: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
6: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych.

0: różnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Słońca na razie nie widać, za to sporo chmur, 18 stopni na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 24, ponoć miejscami nawet 25 może popadać. Słońce też ma się dzisiaj jednak pojawić i już są ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesman i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W, żona gangstera Mariana W, pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P, usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
6: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
5: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki, tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją, o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
7: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
5: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
8: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
5: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
9: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
5: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: To będą podniebne, kosmiczne googlotki, bo zabieramy się za to, co na niebie w najbliższym czasie za nami. Cudne zjawiska, było niemalże całkowite zaćmienie słońca i była piękna pełnia i nawet trochę zaćmienie księżyca, a teraz...
2: A teraz taniec planet, jak ładnie to nazywają, widowisko spotkań księżyca z planetami, maksimum blasku, Wenus, pełnia księżnica żniwiarzy, no i też szansa na efektowne zorze polarne.
1: No właśnie, początek jesieni na półkuli północnej, a zarazem jeden z najlepszych okresów do obserwowania właśnie zorze polarnej. W okolicach równonocy będzie się działo intensywne zjawiska geomagnetyczne, jak to ładnie mówię, czyli efektowne pokazy zorzy. Będzie można je obserwować właśnie na tym wrześniowym niebie.
2: Na razie najbliżej nas, w nocy z 6 na 7 września, warto spojrzeć na wschodnią część nieba. Księżyc znajdzie się w pobliżu Marsa i to będzie taka efektowna para widoczna również z Polski. Można zacząć obserwację około 1:00.
1: A nad ranem 8 września cienki sierp księżyca będzie można zobaczyć w pobliżu Jowisza, więc będzie się tutaj także sporo przyjemnych rzeczy na niebie pokazywać.
2: Jeszcze nów księżyca 11 września o 5:27 czasu polskiego i też dobre warunki do obserwacji.
1: No to tak, wrześniową porą my będziemy wam dawać znać, że jeszcze z Wenusem, że i w blasku księżyca będzie skąpana i równonoc 23 na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o te wszystkie gwieździste tematy.
0: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: 22 minuty po godzinie 10.
5: Już za kilka minut kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na naszej antenie.
4: Tym razem z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów. Szczegóły o 10.30.

0: Jest 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu jest Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, panią redaktor również.
2: Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. I jak ten rok szkolny wygląda w Kaliszu, jeżeli chodzi o liczby? Ilu dzieciaków i nastolatków, młodych ludzi zaczęło naukę? Ilu po raz pierwszy weszło do szkoły?
3: W publicznych szkołach, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym, jest ponad 15 tysięcy młodych ludzi. Są to zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy prawie 850 dzieciaków jest w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Jest to ich pierwszy etap edukacyjny i mamy ich zorganizowanych w 37 oddziałach w tych klasach w szkołach podstawowych.
2: To jest mniej niż w ubiegłym roku.
3: Zgadza się. Powoli widzimy, że ten niż, który w przedszkolach już się zadomowił i niestety nie widzimy trendu odwrotnego. Liczba dzieci spadła i utrzymuje się na tym poziomie i widzimy, że chyba to jest pierwszy rok, kiedy ona nie spada, zatrzymała się na poziomie zameldowanych w Kaliszu w granicach 400. Dla porównania powiem, że z wcześniejszych latach bywało 850-950, więc tak o połowę spadła i to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy spadku, utrzymuje się ten poziom. W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej niż w zeszłym roku szkolnym, o 6 oddziałów mniej uruchomiliśmy. Tak 850 dzieci, 950, 970, 900 mieliśmy, więc to jest początek. W granicach 70 dzieci mniej. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych, więc te jeszcze możliwości będą takie delikatne, ale już bez większych zmian. Ruchy zawsze jeszcze wrzesień pokazuje, że te ruchy jednak są.
2: Mniej dzieci w pierwszych klasach oznacza, że ich będzie też mniej w latach kolejnych, w kolejnych klasach już tych wyższych, więc pytanie, co z nauczycielami? Czy w tym roku już były jakieś zwolnienia?
3: Nie było zwolnień. Myślę, że to jest też powoli widzimy, obserwujemy też ten trend ogólnopolskich, raczej przejścia na emeryturę, przeniesienia między placówkami. Dyrektorzy, nauczyciele też bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu, za co im serdecznie też dziękujemy, bo widzimy tutaj ogromną wolę współpracy. Wielu nauczycieli, którzy widzą, że akurat ich przedmiot czy profesja, jak nauczyciele przedszkola, może nie być wystarczająca, żeby utrzymać się w środowisku nauczycielskim, uzupełniają swoje wykształcenie poprzez specjalizację na przykład z jakiejś pedagogiki specjalnej, żeby móc na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Dzięki temu uzyskują jak gdyby drugą nogę, drugą możliwość, alternatywę, jeżeli nie uda się na przykład w aktualnym miejscu pracy w przedszkolu czy w szkole podstawowej w tym pierwszym etapie edukacyjnym, no to mają możliwość na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Ta elastyczność powoduje też, że mogliśmy zaproponować właśnie taką formę, przeniesienie do świetlicy. Widzieliśmy też przejścia na emeryturę, tam gdzie to oczywiście pozwalało, część nauczycieli się zdecydowała i zaczynamy powolutku obserwować, że jednak mamy nauczycieli, którzy są w wieku 50 i starsi i tych nowych nauczycieli często szukając osób, które by chciały wejść do szkół, nie zawsze we wszystkich profesjach, bo to też nie można generalizować, ale często nie znajdujemy nauczycieli przedmiotów zawodowych, matematyków, chemików, brakuje nam również pedagogów specjalnych, psychologów. Nie jest to może bardzo, bardzo dużo, ale jeszcze zdarzają się wakaty w naszych placówkach.
2: Czyli z jednej strony są te profesje, które, czy te przedmioty, których nauczyciele no, nie są poszukiwani na rynku pracy, z drugiej ci, których potrzebujecie. A jeżeli chodzi o liczby, to ilu odeszło w tym roku na emerytury, a ilu zostawiliście? Czy nadal ma pracę w szkole?
3: licząc globalnie w całym mieście, można powiedzieć, że mamy w granicach 2500 etatów. Oczywiście to też nie jest tak, że to są zawsze etaty tylko na cały etat, bo często nauczyciele mają rozbite to w kilku placówkach, albo uzupełniają etat, albo mają zaproponowane kilka godzin, bo na przykład ich przedmiot, tak jak chemia czy fizyka w szkołach podstawowych, ona w szkole ośmioklasowej nie pozwoli im zbudować całego etatu, więc to są, sumując takie liczby, nie odnotowaliśmy na dzień dzisiejszy jakiegoś wyraźnego spadku liczby nauczycieli, czyli ci nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, niektórzy z racji tego, że nie mogliśmy znaleźć nauczycieli, którzy by chcieli wejść w ten zawód, zostali też poproszeni jeszcze albo na chwilkę, żeby zostali sami, też wyrażali taką wolę, że gdyby była potrzeba, to mogą jakąś godzinę czy dwie, jeżeli nie znajdą dyrektorzy nauczycieli, móc kształcić, więc nie mamy tutaj ruchu takiego diametralnego, że nie wiem, 50 odeszło. W każdej placówce pojedyncze odejścia, naturalne. Widzimy też taki trend, że w szkołach ogólnodostępnych coraz więcej potrzebujemy nauczycieli specjalistów, z racji tego, że dzieci posiadają właśnie orzeczenia, potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie edukacji właśnie poprzez nauczyciela współorganizującego, czy jakiegoś nauczyciela specjalisty, który poprowadzi zajęcie z rewalidacji. Jest to na przykład dziecko niedosłyszące, bądź z jakąś inną trudnością, które spokojnie jest w stanie realizować edukację w szkole ogólnodostępnej. I tych dzieci zdiagnozowanych z jakąś specjalną potrzebą jest coraz więcej. Stąd właśnie to przekwalifikowanie się, albo ewentualnie nawet czasami nam się zdarza, że mamy zapotrzebowanie na takiego nauczyciela, którego wcześniej w placówce nie było, bo jest dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia. I czasami nawet ten bilans mimo wszystko może wychodzić na to, że nie mamy spadku, pomimo tego, że ktoś odszedł, ewentualnie nie uruchomiliśmy jakiegoś oddziału, a mamy zwiększenie zatrudnienia z uwagi na to, że jest dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2: Już będąc przy tym temacie, to jeszcze przypominam sobie taką rozmowę sprzed wakacji, kiedy pani mówiła, że okres letni to jest ten moment, kiedy poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Kaliszu ma najwięcej pracy, bo właśnie wtedy są wydawane te orzeczenia. Jak miasto przystosowuje się właśnie do tych potrzeb, do tych nowych potrzeb uczniów, których przybywa?
3: Właśnie poprzez uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli, dotrudnianie nauczycieli według potrzeb wynikających z orzeczeń, potrzeb dzieci. W poradni również pedagodzy tam zatrudnieni uzupełniają kwalifikacje, poradnictwo, w ogóle cała ta działka pedagogiki specjalnej, też organizacja tej pracy też przechodzi zmiany, też zostały zmienione zasady wydawania orzeczeń, wchodzi powoli ocena funkcjonalna, więc tych obowiązków i w szkołach ogólnodostępnej, i w poradni też zaczyna się to zmieniać. Staramy się tak przeorganizować zadania w poradni, kiedy właśnie jest ten zwiększona intensywność wydawania orzeczeń na kolejny etap edukacyjny, bo kiedy dziecko kończy przedszkole, potrzebuje iść do szkoły, aby móc dobrze zaplanować jego proces dydaktyczny, potrzebujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli widzimy, zostało skierowane też z przedszkola, czy z pierwszego etapu edukacyjnego, kiedy kończy naukę w klasie trzeciej, aby móc dalej realizować poprzez to wsparcie, które miało. Być może trzeba zweryfikować, czy nie potrzebuje jakiejś dodatkowej pomocy. Ta praca w poradni jest na tyle przeorganizowana, jest to placówka, która ma troszkę inaczej zorganizowane, nie ma takich typowych wakacji. Pani dyrektor tak planuje pracę, żeby móc w maksymalnym stopniu opiniować i wydawać te informacje niezbędne do planowania procesu dydaktycznego.
2: A to też są dodatkowe klasy, czy takie już szkoły, w których w większości klasy są takie koedukacyjne, tak? W których ci uczniowie też mogą się odnajdywać i nie muszą chodzić do szkół specjalnych.
3: Tak, zgadza się, to rodzic decyduje. Mamy to zorganizowane w bardzo różny sposób. W placówce specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w szkole podstawowej numer 19, tam przepustką do takiej placówki jest właśnie posiadanie takiego orzeczenia, ale to nie znaczy, że tylko tam takie kształcenie jesteśmy w stanie zorganizować. Jest to zależne też od tego, jak dziecko funkcjonuje i jak rodzic chce zaplanować ten proces dydaktyczny. Mamy również szkoły ogólnodostępne, gdzie stworzyliśmy na przykład oddziały dla dzieci ze spektrum autyzmu. Choćby szkoła podstawowa numer 18 w tym roku wprowadzamy również taką formułę w szkole podstawowej numer 24. Uruchamiamy, bo widzimy właśnie zwiększone zapotrzebowanie w klasach integracyjnych w szkole podstawowej numer 17. Ale tak naprawdę nie mamy już w tym momencie żadnej szkoły ogólnodostępnej, w której nie byłoby choćby jednego dziecka, które posiada orzeczenie i potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci innego procesu, innego może pomocy w procesie dydaktycznym, bo on jest w tradycyjnej klasie ogólnodostępnej i jest w stanie realizować proces dydaktyczny z klasą, z rówieśnikami, z dostosowaniem, z zaplanowaniem, nie wiem, dodatkowej pomocy dydaktycznej, przeorganizowaniem, nie wiem, miejsca, w którym te lekcje są realizowane i jest również w stanie osiągnąć sukces dydaktyczny.
2: Kalisz się przygotowuje tak, że są nowe klasy i tych klas przybywa, a z takich nowości w szkołach czy w tym roku szkolnym ogólnokrajowych, jakie mamy? Z czym się jutro już w dniu roboczym uczniowie i nauczyciele i rodzice spotkają?
3: Spotkamy się przede wszystkim ze zmienioną podstawą programową. Wchodzi reforma, która to, co w zeszłym roku nie było obowiązkowe, czyli edukacja zdrowotna, w tym roku mamy realizowane w formule obowiązkowej. Zmiany w zakresie telefonów komórkowych w szkołach. Mamy również zmiany w zakresie żywienia, bo troszeczkę mamy przeorganizowane, zmienioną zadania właśnie w placówkach, gdzie realizowane jest wyżywienie, aby troszeczkę dostosować, przemodelować dietę, bo w szkołach planowane to były te diety też w taki sposób, gdzie było pełne wyżywienie, pełne czy niepełne wyżywienie, ale teraz też eliminacją właśnie potraw mięsnych, wprowadzeniem potraw strączkowych, dodatkowe obowiązki w sklepikach szkolnych, aby odpowiednie wartości, te produkty były sprzedawane z odpowiednimi wartościami odżywczymi, żeby one nie były takie, które nakłaniają dzieci do niezdrowych nawyków. Więc tych nowości trochę jest. W rozmowach z dyrektorami, czy w ogóle ze środowiskiem szkolnym, troszeczkę ubolewamy nad tym, że właśnie tej stabilności nam troszkę brakuje. Że my ciągle jesteśmy w tym procesie zmiany. Każdego roku coś nowego i trochę mamy wrażenie, że na ostatnią chwilę i często tym ostatnim elementem, tym ogniwem jest właśnie nauczyciel, dyrektor, gdzie rodzic czy uczeń się denerwuje, że jeszcze coś niedopięte, że jeszcze coś nowego, innego, a on miał czasami bardzo mało chwil na to, żeby to zorganizować, bo choćby z tą edukacją zdrowotną to rozporządzenie weszło w połowie sierpnia i przeorganizowanie całego procesu też wymagało wysiłku i różnych zabiegów, aby to dobrze zaplanować, zorganizować, żeby wszyscy mogli te zadania móc potem wykonywać zgodnie z podstawą programową, z przepisami prawa.
2: Miejmy nadzieję tylko, że to wyjdzie na zdrowie dzieciom, przede wszystkim uczniom. A jeszcze na koniec zapytam o szkołę mistrzostwa sportowego, czyli siódme liceum ogólnokształcące, które miało być likwidowane, później nie zostało zlikwidowane, czy może przekształcone, przeniesione. Jak teraz wygląda sytuacja tej szkoły?
3: Decyzją kuratora oświaty i opinią, potem już decyzją finalną ministerstwa, to liceum zostanie wygaszone, bo taki jest efekt tych wszystkich zmian. Wygaszone w zespole szkół numer 9 i dotychczasowe klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli w tym nowym roku szkolnym, który się zaczął, druga, trzecia i czwarta, ukończą szkołę w zespole szkół numer 9, czyli można powiedzieć, że zostanie to wygaszone. Nie prowadziliśmy tam nowego naboru. Nowy nabór został zrealizowany w piątym liceum ogólnokształcącym. Ten proces dydaktyczny ruszy. Mamy klasę, która będzie realizować zarówno kształcenie takie typowo z piłki nożnej i taki ogólny sportowy proces. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo nawet jeszcze teraz z początkiem września mamy sygnały, dzieci dochodzą do tych klas. Mamy zaplanowany proces dydaktyczny. Jesteśmy w porozumieniu z klubami sportowymi, we współpracy pani dyrektor ze środowiskiem szkolnym będzie w piątym liceum ogólnokształcącym realizować ten plan.
2: Rozumiem. To tym zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Dziękuję za wizytę.
3: Dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego nowego roku szkolnego.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A do rozmowy możecie wrócić za chwilę na facebookowym profilu Radio Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
1: Reklama.
4: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: 5 minut pozostało do godziny 11, tymczasem alerty, cała Polska na żółto.
1: Na żółto to absolutnie nie wiąże się z kolorem, to pamiętajcie, że to jest po prostu alarm. Tak. Taki jeszcze nie czerwony, że bardzo strasznie, ale żółty, że trzeba być uważnym. To tak jak z tymi światłami na przejeździe, czyli będzie wiało.
0: I ostrzeżenia od synoptyków, między innymi tematem w wiadomościach o 11.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Przywieje na spokojnie nam tutaj Tomka Michalaka za moment.
1: Żeby tylko wiatr, wiesz, w plecy, a nie w twarz. I to już będzie dobra wiadomość. A myślę, że Tomek będzie miał dla was same dobre wiadomości. A my wam bardzo dziękujemy i życzymy udanego piątunia.
0: Do usłyszenia. Hej.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami spore zachmurzenie teraz nad Kaliszem i południową Wielkopolską i według synoptyków chmury dzisiaj będą przeważać niestety. Do tego też pojawią się opady deszczu, około południa przelotne, a późnym popołudniem i wieczorem może popadać nieco mocniej. Na szczęście temperatura trzyma normę, 22 stopnie teraz, 25 dzisiaj maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej. A na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P., najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
6: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
7: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
6: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty mamy po 11, no i to już jest, tak, to już jest ten dzień, to jest piątek, piąteczek, co z pewnością Karolina z Grażyną oznajmiły o poranku, a ja będę tę narrację jakże przyjemną kontynuować przed weekendem. Tomek Michalak, witajcie, będziemy razem do godziny 17.

0: varsa.
1: Reklama.
2: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zakupy tylko w Społę. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społę.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga, filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9:00. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.

0: To już 25 minut po 11. Manam i słynna piosenka zachęcająca Jolę do powrotu. Tam Luciola, Wróciola, jak ktokolwiek woli, co woli. Jednak legenda polskiej muzyki. Za chwilę panowie z The Rembrandts, a o 11.30 wiadomości z południowej Wielkopolski, które rozpoczniemy od ostrzeżenia dla mieszkańców Krotoszyna, bo tam w wodzie w mieście wykryto bakterie. Z czym to się wiąże? Co trzeba zmienić w takim codziennym postępowaniu i czy trzeba zmienić? O tym będziemy mówić już za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 11.30 już na zegarach i to jest czas na wiadomości, które ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ostrzeżenia dla mieszkańców Krotoszyna. W wodzie w tym mieście wykryto bakterie. Zaprosimy na narodowe czytanie w Kaliszu i sprawdzimy, jak idą przygotowania ostrowskich koszykarzy przed startem ligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Woda dla części mieszkańców Krotoszyna nadaje się do spożycia jedynie po przygotowaniu. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Krotoszynie poinformował, że w wodzie znajdują się bakterie.
3: Informacja dotyczy mieszkańców ulic Ostrowskiej, Modrej, Makowej, Rolniczej, Pszennej, Rzepakowej, Zbożowej, Gryczanej, Zielnej i ulicy Majdan. Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grup coli. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Przygotowania wymaga również woda wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Co ważne, wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg, spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych. Informacja w sprawie jakości wody dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grupy ryzyka, to jest niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży i osób o obniżonej odporności. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Krotoszyński sanepid informuje jednocześnie, że w związku z wprowadzoną dezynfekcją wody może wystąpić zwiększona zawartość chloru w sieci wodociągowej, co może powodować pogorszenie jej zapachu i smaku. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Miejska Biblioteka imienia Adama Snyka w Kaliszu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i regionu na tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania. Uczestnicy wspólnie zaczytają się w Dziadach Adama Mickiewicza, jednym z najważniejszych polskich dzieł dramatycznych. Fragmenty utworu przeczytają nie tylko Kaliszanie.
4: Zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu przyjął również wybitny polski aktor teatralny i filmowy Zdzisław Wardeń. Podczas spotkania oczywiście będziemy mieli okazję wysłuchać jego mistrzowskiej interpretacji fragmentów mickiewiczowskiego dramatu. Nie zabraknie również rozmów o jego aktorskiej karierze, teatralnych, filmowych realizacjach Dziadów, a także o samym dziele, jego przesłaniu, ponadczasowości i znaczeniu dla polskiej kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby na nowo odkryć Dziady, wspólnie z nami przeczytać fragment dzieła i poczuć wyjątkową atmosferę romantyzmu.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Justyna Ratajczyk, koordynatorka tegorocznej akcji. Biblioteka Snykowska corocznie włącza się w organizację Narodowego Czytania, akcji zapoczątkowanej w 2012 roku, której celem jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja najwybitniejszych utworów i twórców polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków przez wspólne obcowanie ze słowem pisanym. Wydarzenie w Kaliszu odbędzie się w tę niedzielę 6 września o godzinie 12 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Intensywnie trenują, a także rozpoczynają serię turniejów przedsezonowych. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek ze Stali Ostrów, która ma miesiąc do rozpoczęcia sezonu w Orlen Basket Lidze. Trener Andrzej Urban od poniedziałku jest już z zespołem po zgrupowaniu kadry narodowej. Stal, po tym jak dołączył do niej reprezentant Ukrainy Wiaczesław Bobrow, jest już w komplecie, a treningi są długie i intensywne.
5: Początkowo będziemy grać teraz turniej z zespołami pierwszoligowymi w Lesznie, następnie pojedziemy na turniej w Bydgoszczy i na turniej do Wałbrzycha. Traktujemy to jako przygotowania do sezonu. Nie patrzyłbym tutaj na wyniki, na pewno będziemy starali się rozłożyć te minuty tak, aby nie tylko wszyscy pograli, ale też monitorujemy zmęczenie zawodników i to, aby nie doszło do jakichkolwiek urazów, także te gry kontrolne będą po prostu typowo grami przygotowującymi nas do następnej partii przygotowań, a finalnie do początku sezonu.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy. Trener Urban nie kryje, że chciałby mieć w zespole jeszcze jednego zagranicznego koszykarza, ale póki co nie pozwalają na to możliwości budżetowe klubu. Pierwszy mecz ligowy ostrowski zespół rozegra 3 października w Lublinie. Wcześniej jeden otwarty sparing 28 września zagra w Ostrowie z GTK Gliwice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Reklama.
4: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Formacja Labusz i muzyczny SOS, wspomnienia z lat 90., a przed 12 czas jeszcze na spotkanie z nieco mocniejszymi brzmieniami.
1: A teraz w Radiu Centrum Rock z okienka.
0: Dzisiaj to będzie spotkanie z formacją Jody. To grupa, która tworzy mocne brzmienia, tworzyła mocne brzmienia. No i dziś nie zawahają się użyć gitary i kilku innych instrumentów. Proszę bardzo, Jody w Radiu Centrum na 106.4 z numerem Can You Do It?

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za

0: minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie duże i całkowite, a do tego jeszcze synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu w naszym regionie. Na ten moment mają to być opady skromniejsze, a wieczorem może popadać już mocniej. Na termometrach teraz w Kaliszu 22, w Ostrowie i Pleszewie 23 stopnie. Będzie jeszcze nieco cieplej, a wieczorem już po przejściu opadów nieco chłodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie zonda krypto.
6: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
7: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję. Obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
5: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
8: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
8: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
10: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
5: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
2: Kursy walut.
3: Spoglądamy do kantorów. Średnia cena euro w piątkowe południe to 4,32 zł. Dolar amerykański 3,71, frank szwajcarski 4,59 i funt 5,02 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut mamy po godzinie 12, no i właśnie w tym momencie startuje nam piątkowe popołudnie, które zmierza w kierunku weekendu. The Weekend też muzycznie.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19 Big Band po godzinach. 21 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.

0: To Zalia z numerem Tylko Kochaj Mnie. 16 minut po godzinie 12, a skoro jesteśmy przy Zalii, przy nowych numerach, no to pamiętajcie, że dzisiaj czeka nas kolejne notowanie listy przebojów Top 30. Głosowanie do tego dzisiejszego wieczornego notowania już się zakończyło. Tam numer Zalii, Tylko Kochaj Mnie, był w zestawie propozycji. Czy pojawi się w czołowej 30, czy będzie nowością tego notowania, to już okaże się właśnie po 20 i wtedy podsumujemy wszystkie wasze głosy z całego tygodnia. A od jutra głosujecie na kolejne notowanie na RCFM w zakładce Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: To teraz na uspokojenie, na piątek, na popołudnie dla tych, którzy potrzebują kilku chwil spokoju. Choć to się oczywiście napędza z każdą minutą w tym numerze. Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko pspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz pspołem.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Duffy, Mercy, muzyka jaką lubisz na piątkowe popołudnie, prawie już na weekend. Za chwilę będzie też muzycznie Shakira, a później wiadomości z południowej Wielkopolski. Sen to jest absolutna podstawa, warto o tym pamiętać i najprawdopodobniej zaśnięcie za kierownicą mogło być przyczyną porannego wypadku w powiecie kaliskim. To temat na początek wiadomości. Szczegóły punktualnie o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wiadomości o 12.30, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Najprawdopodobniej zaśnięcie za kierownicą było przyczyną porannego wypadku w powiecie kaliskim. Od tego zaczniemy. Powiemy o szkoleniu dla KGW oraz ostrowskich koszykarkach walczących o medale.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poranny wypadek w Niedźwiejadach w powiecie kaliskim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala.
4: Do wypadku doszło po godzinie 4 rano w miejscowości Niedźwiady na drodze krajowej numer 25. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 42-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Kia najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem ciężarowym, który jechał z przeciwnego kierunku. Pojazdem marki Kia podróżowały 4 osoby, 2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci. Wszystkie te osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jak wykazało badanie, kierująca w chwili zdarzenia była trzeźwa.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać kaliscy mundurowi pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: KGW na ratunek, wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
5: KGW na ratunek, wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. W przeszłości miały już złoto, a później brąz. Teraz znów zagrają o medale. Mowa o reprezentacji Polski z 2 ostrowiankami w składzie, która podczas Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących w czwartkowy wieczór weszła do strefy medalowej.
6: 4 lata temu w Izraelu polskie koszykarki wywalczyły historyczne złoto i zdobyły tytuł mistrzyń świata. 2 lata temu w Waszyngtonie wywalczyły brązowy medal. Wówczas w kadrze Polek były 2 ostrowianki, Agata Krygowska i Anna Kuźniewska. Teraz w pierwszej reprezentacji Polski ponownie są 2 ostrowianki, ale obok Anny Kuźniewskiej jest Julia Wojtysiak. Ja z kolei jestem w sztabie szkoleniowym kadry, powiedziała Radiu Centrum Agata Krygowska, najlepsza koszykarka Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących sprzed 4 lat. Pierwszy zespół Polek, w którym występują obie ostrowianki, wygrał z kompletem punktów wszystkie swoje mecze grupowe i z pierwszego miejsca awansował do ćwierćfinału, gdzie trafił na 2 reprezentację naszego kraju, która zajęła 4 pozycję w grupie A. Kadra z Kuźniewską i Wojtysiak wygrała w czwartek 20-13 i w piątek wieczorem z reprezentacją Grecji zmierzy się w półfinale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Formacja Velvet. Za 12 minut godzina 13. Jesteśmy oczywiście dla was, jeżeli są problemy. Jeżeli jest potrzeba interwencji, dajcie znać, piszcie na facebookowy profil Radia Centrum, dzwońcie także do nas. Jeden ze słuchaczy dziś napisał właśnie do Radia Centrum z pytaniem, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby posprzątać fragmenty zniszczonej opony w okolicach cmentarza komunalnego przy Poznańskiej w Kaliszu. Na drodze głównej, która prowadzi w kierunku Pleszewa, od kilku dni leżą fragmenty opony, przemieszczają się po asfalcie i powodują solidne zagrożenie. I tutaj potrzeba reakcji służb. Sprawdzamy ten temat dla was, jak i wiele innych tematów możecie na nas liczyć. A na Poznańskiej w Kaliszu przez kolejne godziny jeszcze, zanim to wszystko uda się uprzątnąć, uważajcie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Za 5 minut będzie już godzina 13, za chwilę wiadomości. Zakazy to nie wszystko, za chwilę o obostrzeniach w szkołach dotyczących telefonów.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, ale są jeszcze szanse na niewielkie przejaśnienia. Jest także duża szansa na deszcz i burzę. To w godzinach późno-popołudniowych i wczesno-wieczornych, 18-20. Wtedy może zagrzmieć i nieco silniej także powiać nad całym regionem. Uważajcie. Teraz na termometrach 23 stopnie, może być jeszcze minimalnie cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
6: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
7: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla zondy krypto.
5: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie zonda krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają cztery podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
8: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
5: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 13:04, gramy dalej. Iggy Pop na początku tej godziny, Real Wild Child, a w kolejce Metzner, David Guetta i George Ezra.
9: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: serce.
1: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20. gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
2: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Reklama.

To muzycznie George Ezra, który nas prowadzi na zieloną trawkę. Nie wiem, czy dzisiaj, bo ma padać, nie wiem, czy to jest dobra opcja, ale na pewno prowadzi nas fajnym brzmieniem w kierunku nadchodzącego weekendu. Sporo będzie się działo podczas tego weekendu, już po wakacjach, ale nadal jeszcze mamy lato. Jeżeli chcecie nas spotkać, nas, Radio Centrum, to wpadajcie do Gołuchowa, do Ośrodka Kultury Leśnej. Tam w sobotę w ramach akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami będzie można zaprzyjaźnić się z nietoperzami. To wszystko w zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim. Tam leśnicy, naukowcy, przyrodnicy, edukatorzy i wszyscy, którym bliska jest przyroda i nietoperze oczywiście. Noc nietoperzy startuje o 16. Potrwa co najmniej do godziny 20. I my też tam będziemy z naszym studiem plenerowym live Radio Centrum od 15 do 20. Również z Gołuchowa relacje na naszej antenie i nas tam będziecie mogli zobaczyć, będziecie mogli z nami porozmawiać i zobaczyć, jak robi się radio na żywo, takie prawdziwe radio. No to do zobaczenia w sobotę w Gołuchowie, do usłyszenia na 106.4, a więcej o imprezie także na rc.fm.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z kubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaję gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.

25 minut po 13. Za kilka minut oczywiście najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. Czym żyje region? Sprawdzimy to dla was. Jesteśmy zawsze na bieżąco, a muzycznie mamy też porcję takich numerów, które w piątek koją. Nawet jeśli jest sporo nerwów i zamieszania w pracy, dajcie głośniej. Teraz YouTube i One.

0: Piątkowe popołudnie i teraz już czas na kolejne wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od remontu zabytkowego szpitalika w Pleszewie, który służy seniorom. Powiemy o Antonińskim Pałacu, który prezentuje się w Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec będzie o radości kaliskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
4: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłł w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
5: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. Kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się ona także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni. Teraz pora, żeby cieszyć się z gry piłką ręczną, a przy okazji oczywiście z meczu na mecz punktować, powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, skrzydłowy netrant MKS Kalisz i kapitan drużyny, która zakończyła okres przygotowawczy przed sezonem w Lotto Superlidze Mężczyzn, a początek rozgrywek będzie bardzo intensywny, bo piłkarze ręczni z Kalisza oprócz spotkań krajowych pierwszy raz w historii powalczą w europejskich pucharach, w których czeka ich domowy i rewanżowy mecz z czeskim Handball Brno.
6: Piłkarze ręczni wolą grać niż trenować. Już się natrenowaliśmy w tym przygotowawczym, także teraz pora zająć się handbalem. Wiadomo, będzie intensywnie, mecz jest dużo bardziej intensywny niż trening i teraz trzeba się skupić na tym, żeby dobrze się regenerować.
7: A czy po powrocie z urlopu usłyszeliście jakiś konkretny cel na ten sezon?
6: Każdy jest ambitnym sportowcem i chcemy grać o jak najwyższe cele i myślę, że nie ma co rozgraniczać, że będziemy grali o ósemkę czy o medale. Po prostu każdy chce grać o jak najwyższe cele i tego się trzymajmy. Z meczu na mecz po prostu cieszmy się piłką ręczną i z meczu na mecz punktujmy, a co wyjdzie w końcowym rezultacie, to zobaczymy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak. Okres przygotowawczy rozpoczął się w połowie lipca. W tym czasie oprócz treningów piłkarze ręczni zagrali 8 meczów sparingowych, wygrali 7, przegrali 1 z Rebutka PR Ostrowią, a na otwarcie sezonu Kaliszanie zmierzą się z Industrią Kielce, czyli mistrzem Polski. Ten mecz jutro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Ostatnia giełda pracy w tym tygodniu i za moment kilka przygotowanych na dziś ofert pracy, a później czas rekomendacji pod numerem 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Portos TR7, producent rolet i żaluzji fasadowych, zatrudni specjalistów, pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje, Kalisz, Kuchary. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i rozwój zawodowy. Telefon 62 505 5205. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Oferta pracy.
1: Czas na kolejną ofertę. Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i elektryk. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców C+E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe. Stabilna praca, wysokie zarobki, baza Kalisz. Telefony kontaktowe 602 124 098 i drugi numer telefonu 888 776 668.
0: Ogłoszenia płatne.
1: To wszystkie dziś oferty. Za moment oczywiście te oferty znajdziecie też na facebookowym profilu Radia Centrum. A teraz czas na rekomendacje. Telefon jest dla Was. 88 400 106 i 4.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.

0: wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Taka solidna warstwa szarych chmur nad południową Wielkopolską. Z tych chmur dzisiaj popada. Według synoptyków padać ma między 18 a 21. Wtedy także może zagrzmieć i lokalnie będzie nieco silniejszy wiatr. Proszę o tym pamiętać. Póki co na termometrach dość przyjemnie, prawie 24 stopnie. To jest temperatura maksymalna. Wieczorem około 17.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
6: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
5: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
7: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
5: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
8: Jutro zagra z Czeszką Marii Bołskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
5: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 14. Fast Boy, muzyczna nowość na początek tej godziny, bo piątek, piąteczek, prawie weekend, no to i takie brzmienia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
4: Radio Centrum. Muzyka jako

0: to panowie z Australii. By My Side, In Excess. Odrobina rockowej klasyki, ale w takim bardzo balladowym, spokojnym wydaniu. O, taką muzykę mamy dla was na 106.4 FM od czasu do czasu w Radiu Centrum. Robimy taką chwilę przerwy, kojącą w pracy, w piątek, w piąteczek, kiedy weekend już gdzieś za pasem. Choć ja wiem, doskonale sobie zdaję sprawę, że wśród naszych słuchaczy są też osoby, które o weekendzie mogą tylko sobie pomarzyć. I szykuje się pracująca sobota, i pracująca niedziela, i w poniedziałek będzie trzeba też do pracy, a gdzieś weekend daleko, daleko jeszcze, może jakiś urlop. Niemniej jednak szukajcie pozytywów w tym wszystkim. Może jakaś godzina, dwie wyhaczone wyłącznie dla siebie zmienią zupełnie podejście do tego tematu. Dajcie znać, co u was przy piątku, jakie macie plany na weekend. 62 503 106 4 to wasz numer telefonu.
1: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą was także Top Girls.
3: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
4: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: 24 po 14, piątkowe popołudnie, w wiadomościach za kilka minut m.in. o milionowych zabezpieczeniach na poczet kar w naszym regionie. Konkrety w temacie o 14.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: szczęście.
1: 14:30 i czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od milionowych zabezpieczeń na poczet kar. Będzie o nocy z nietoperzami i radiem w Gołchowie, a na koniec zajrzymy do kina w Ostrowskim OCK.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym w tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego. Na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 18 milionów złotych należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
5: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu krotoszyńskiego. Krotoszynie 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. Nabywał trzodę chlewną, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnie pokrzywdzonych.
3: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżona o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące, wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła wprowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Żeby spojrzeć na świat z innej perspektywy, nie trzeba stawać na głowie. Wystarczy odwiedzić Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, który w ramach ogólnopolskiej edycji akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. W zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.
6: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. Wydarzenie będzie lekcją biologii, ekologii i leśnictwa, a jednocześnie pozwoli doświadczyć lasu wszystkimi zmysłami. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami, czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji.
3: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Noc nietoperzy, jutro początek o 16 na Placu Podworskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum, które tego dnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie będzie ze swoim plenerowym studiem Live Plus, więc na antenie już od wczesnego popołudnia będzie można posłuchać rozmów ze specjalistami od nietoperzy. A kto przybędzie do Gołchowa, będzie mógł na żywo zobaczyć, jak robi się dobre radio. Szczegółowy program na naszej stronie internetowej.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Kino w Ostrowskim Centrum Kultury wchodzi na wyższy poziom. W OCK zamontowano nowoczesny, profesjonalny projektor cyfrowy zgodny ze standardami DCI wraz z serwerem kina cyfrowego, obiektywem i laptopem do sterowania. Lepsza jakość odtwarzania ma się przełożyć na jeszcze więcej ciekawych propozycji filmowych już od września.
7: Nowoczesny projektor oznacza dla ostrowskich widzów przede wszystkim lepszy obraz, większą ostrość i szczegółowość oraz stabilniejszą projekcję. Nowy system pozwala także na odtwarzanie profesjonalnych kopii filmowych przygotowanych specjalnie do projekcji kinowej. To większy komfort oglądania i większa niezawodność seansów. Nowe możliwości Ostrowskiego Centrum Kultury mają przełożyć się na więcej ciekawych propozycji dla miłośników filmu. We wrześniu wraca poniedziałkowy klub filmowy Komeda na Wolności. 8 września o godzinie 19 odbędzie się kolejna Akademia Filmowa Komedy. Gośćmi specjalnymi będą Ewa Błaszczyk i Jerzy Satanowski, a spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski. OCK zaprasza również na nowy cykl Sztuka na wielkim ekranie. Będzie to filmowa podróż przez świat wielkich dzieł, artystów i niezwykłych historii. Pierwsza projekcja pod tytułem Wenecja, awangarda bez granic już 6 września o godzinie 17. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: let me down.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w supercenie. Z naszej produkcji ciasto z kubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Plus 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.

0: Za 10 minut będzie godzina 15, okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Taki jest pomysł, a właściwie to już konkrety. Za moment będzie o tym mowa w wiadomościach. O godzinie 15 to już za moment, a 15 wiąże się także z tym, że co niektórzy z Was kończą pracę i startują upragniony weekend. To dajcie znać, jakie plany.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: To panowie z The Calling z numerem Wherever You Will Go. Tuż przed godziną 15 sprawdzamy, co w pogodzie po południu i wieczorem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na dziś.
0: Synoptycy dla południa Wielkopolski prognozują późnym popołudniem i wieczorem opady deszczu, możliwe także burze, może podczas tych burz dość mocno powiać. 18:21 właśnie w tych godzinach proszę uważać. Póki co strefa opadów jeszcze daleko od naszego regionu. Na termometrach teraz 24 stopnie, temperatura powoli spada, wieczorem około 19.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Właśnie minęła 15.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
5: Powiedzieć można wszystko.
4: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązanie ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
6: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
7: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
6: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
5: Powiedzieć można wszystko.
6: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
5: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
6: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
4: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
8: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata.
4: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
9: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
4: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To już mamy 5 minut po godzinie 15. Piątek, piąteczek, weekend za pasem. Dla niektórych już po pracy ten piątek. To pozdrawiam i standardowo też gram dla tych, którzy właśnie rozpoczynają popołudniówkę i do weekendu to jeszcze mają naprawdę, naprawdę daleko. Muzyczne nowości dla was na początek tej godziny. Będzie Mirafiori i sam Artur Rojek, a w kolejce m.in. chłopaki Skunk z Coldplay i Keira.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: to muzycznie Keira, 18 minut po godzinie 15. Jak tam u was? Są jakieś plany na wieczór? Jeśli nie, no to podpowiadam. Warto zajrzeć na rc.fm, bo tam mamy dla was w jednym miejscu informacje o tym, co dzieje się na południu Wielkopolski. Wśród wielu wydarzeń, między innymi na rynku w Pleszewie dziś wieczorem, a w przypadku niepogody w sali zajezdni kultury wieczór z Big Bandem. Oj tak, Greatest Hits, czyli znane i lubiane przeboje na zakończenie wakacji w Pleszewie. W ramach ostatniego w sezonie letnim koncertu na rynku wystąpi Big Band po godzinach. Wieczór, w którym będzie można potupać nogą trochę oczywiście, wybić rytm, ale także zasłuchać się w pięknej muzyce. Początek o 20:00, wstęp absolutnie wolny. Przypomnę, gdyby zdarzyło się tak, że się rozpada, zagrzmi, to wydarzenie z automatu przeniesione zostanie do zajezdni kultury w Pleszewie. Start o 20:00.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Piątkowe popołudnie, 27 po 15. Za kilka minut wyjedziemy na drogi naszego regionu. Będą nowe utrudnienia na drogach krajowych w okolicach. Słuchajcie uważnie, a wcześniej o 15.30 wiadomości z południa Wielkopolski.

0: 15.30, pora na wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od szkolenia dla kół gospodyń wiejskich. Będzie o hitowym zakończeniu lata na Pleszewskim Rynku oraz o radości z powrotu na boisko kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkanie z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
3: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń, a będą one obejmować m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków, zadławienia, stany nagłe, ciężkie urazy oraz transport i ewakuację poszkodowanego. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. Wystarczy, że zainteresowane organizacje się zapiszą.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Greatest Hits, czyli znane i lubiane przeboje na zakończenie wakacji w Pleszewie w ramach ostatniego w sezonie letnim koncertu na rynku wystąpi Big Band po godzinach. Są piosenki, które znamy wszyscy, takie, przy których serce bije szybciej, a noga sama zaczyna wybijać rytm. Nie musimy zdradzać, co zagramy, wystarczy, że przyjdziecie i poczujecie. To wieczór pełen emocji. Zachęcają słuchających Radio Centrum muzycy. A koncert dziś, początek o 20. Wstęp wolny, w razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do Zajezdni Kultury, która jest organizatorem występu. Teraz pora, żeby cieszyć się z gry piłką ręczną, a przy okazji oczywiście z meczu na mecz punktować, powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, skrzydłowy Netland MKS Kalisz i kapitan drużyny, która zakończyła okres przygotowawczy przed sezonem 2026-2027 w Lotto Superlize Mężczyzn. A początek rozgrywek będzie bardzo intensywny, bo piłkarze ręczni z Kalisza oprócz spotkań krajowych pierwszy raz w historii powalczą w europejskich pucharach, w których czeka ich domowy i rewanżowy mecz z czeskim Handball Brno.
4: Ręczni wolą grać niż trenować. Już się natrenowaliśmy w tym przygotowawczym, także teraz pora zająć się handbalem. Wiadomo, będzie intensywnie, mecz jest dużo bardziej intensywny niż trening i teraz trzeba się skupić na tym, żeby no, dobrze się regenerować.
5: A czy po powrocie z urlopu usłyszeliście jakiś konkretny cel na ten sezon?
4: Każdy jest ambitnym sportowcem i chcemy grać o jak najwyższe cele i myślę, że nie ma co rozgraniczać, że będziemy grali o 8 czy o medale. Po prostu każdy chce grać o jak najwyższe cele i tego się trzymajmy. Z meczu na mecz po prostu cieszmy się piłką ręczną z meczu na mecz punktujmy, a co wyjdzie w końcowym rezultacie, to zobaczymy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, kapitan Netland MKS Kalisz. Okres przygotowawczy rozpoczął się w połowie lipca. W tym czasie oprócz treningów piłkarze ręczni zagrali 8 meczów sparingowych, wygrali 7, przegrali 1 z Rebutka PR Ostrowią, a na otwarcie sezonu kaliszanie zmierzą się z Industrią Kielce, czyli mistrzem Polski. Ten mecz jutro w hali Arena.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut, godzina 16. Po raz pierwszy ruszamy tego popołudnia w piątek na drogi naszego regionu. Na początek zaglądamy sobie na trasy Kalisza. Ulica Złota, nadal na tym odcinku prace w pewnych miejscach. Dobre informacje dla tych, którzy myślą o przebudowie Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Drogowcy póki co jeszcze daleko są od tych zaawansowanych prac na Stanczukowskiego, więc tam jeździmy bez większych utrudnień. utrudnień, bo różne informacje krążą, więc póki co tą częścią Kalisza jedziecie bez problemów. Wyjazd z Kalisza w kierunku Opatówka, tutaj oczywiście nadal spore problemy na wysokości z Duny, dwukilometrowy odcinek, wahadło, światła i czas oczekiwania w godzinach szczytu zdecydowanie większy niż byśmy chcieli tam czekać. Trzeba przecierpieć do końca 2026 roku. Jedziemy do Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławska w remoncie na sporym odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Leduchowskiego jeszcze drobne prace możliwe. No i ważna informacja, trwa przebudowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i tam od poniedziałku kolejny etap utrudnień i prac. Będzie ruch wahadłowy wprowadzony od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna, więc jak nic, w poniedziałek do pracy pojedziecie nieco dłużej. Przypomnę, to 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Tymczasem na stacjach paliw szok, 95, olej napędowy coraz droższe z każdym dniem, a właściwie można powiedzieć z każdą godziną. 8,30 zł to już było, 8,50 też to już było, a eksperci są zgodni. Sytuacja na światowych rynkach wskazuje jasno, będzie 9 zł za litr olej napędowy. Jeśli wszystko pójdzie w złym kierunku, to prawdopodobnie w nadchodzącym kolejnym tygodniu możemy takie ceny zobaczyć na stacjach paliw.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9:00. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.

0: Tak śpiewa Sylwia Grzeszczak. To jej nowy, słodki numer, można śmiało powiedzieć, bo to mango muzyczne. Mango muzyczne brzmi dobrze. Jak brzmią nowości, przekonacie się dzisiaj wieczorem, oczywiście po 20:00. Kolejne notowanie listy przebojów Top 30. Notowanie 1539, pierwsze powakacyjne, z nowościami, z nowymi propozycjami. Tam się sporo wydarzy, tyle mogę powiedzieć. A czy zmieni się miejsce pierwsze? Przed tygodniem Dawid Podsiadło z kawałkiem Na błysk zajął miejsce pierwsze. Tego nie zdradzę, bo zepsuję zabawę, a nie o to chodzi, prawda? Słuchajcie listy po godzinie 20:00, jak zawsze te wszystkie największe przeboje będzie mieć dla was Robert Markowski.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
6: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
5: Zapraszamy.
0: Reklama. Gramy tak.

0: 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Co w pogodzie? Teraz nawet trochę chwil ze słońcem w naszym regionie, ale ma się to zmienić. Strefa opadów deszczu wieczorem dotrze także do południowej Wielkopolski. Może padać, może zagrzmieć i może dość silnie powiać w naszym regionie. Są ostrzeżenia IMGW w tym

0: temacie. 24 stopnie teraz, wieczorem 19, a w nocy temperatura w regionie spadnie do 14 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła
0: 16.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
6: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
5: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
7: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
8: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
7: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
8: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
5: Odpowiada dyplomatycznie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
9: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
5: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
4: Kursy walut.
0: Zaglądamy do kantorów. Niewiele się zmieniło dzisiaj. Euro nadal w średnim kursie 4,31, dolar amerykański 3,71, frank szwajcarski 4,58 groszy i funt brytyjski nadal 5,02 grosze.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Piątkowe popołudnie i już 4 minuty po 16.
10: Ja się stałem.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

0: wiosną.
1: Kacperczyk, Daria Zawiało w kwadrans po 16. Piątek, popołudnie, za chwilę weekend, już za moment. Jeśli chodzi o pogodę, no to tak w kratkę w ten weekend, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można też sobie jakieś aktywności, że tak powiem, poza, zewnętrzne zaplanować, też może być fajnie. Niemniej jednak sobota ma być w dużej części słoneczna, więc znajdziecie takie dobre chwile. Momentami przepada, ale nic złego nam się nie szykuje. Niedziela już zdecydowanie przyjemniejsza pogodowo, ale chłodniejsza za to. Coś za coś. Niemniej w niedzielę można będzie jakiś fajny, dłuższy spacer sobie uskutecznić, ewentualnie jeszcze wyskoczyć na rower, jakiekolwiek inne aktywności, które sprawią, że skorzystacie z ostatnich letnich jeszcze promieni, myślę, wskazane. Calvin Harris, Frank Ocean już teraz, za chwilę Robert Miles, będzie też Mrozu, no i oczywiście w tej godzinie najważniejsze wiadomości z regionu. Muzyka.

just like this.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: 16.30, wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od milionowych zabezpieczeń na poczet kar. Będzie o Antoninie, który zawitał do galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec o ostrowskich koszykarkach, które powalczą o medale.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym. W tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 1800 milionów złotych, należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
4: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu Krotoszyńskiego. 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. Nabywał trzodę chlewną, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące. Wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła w prowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć Kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
5: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. Kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni. W przeszłości miały już złoto, a później brąz. Teraz znów zagrają o medale. Mowa o reprezentacji Polski z dwiema ostrowiankami w składzie, która podczas Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących awansowała w czwartkowy wieczór do strefy medalowej.
6: 4 lata temu w Izraelu polskie koszykarki wywalczyły historyczne złoto i zdobyły tytuł Mistrzyni Świata. 2 lata temu w Waszyngtonie wywalczyły brązowy medal. Wówczas w kadrze Polek były dwie ostrowianki, Agata Krygowska i Anna Kuźniewska. Teraz w pierwszej reprezentacji Polski ponownie są dwie ostrowianki, ale obok Anny Kuźniewskiej jest Julia Wojtysiak. Ja z kolei jestem w sztabie szkoleniowym kadry, powiedziała Radiu Centrum Agata Krygowska, najlepsza koszykarka Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących sprzed 4 lat. Pierwszy zespół Polek, w którym występują obie ostrowianki, wygrał z kompletem punktów wszystkie swoje mecze grupowe i z pierwszego miejsca awansował do ćwierćfinału, gdzie trafił na drugą reprezentację naszego kraju, która zajęła 4. pozycję w grupie A. Kadra z Kuźniewską i Wojtysiak wygrała w czwartek 20-13 i w piątek wieczorem z reprezentacją Grecji zmierzy się w półfinale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: 16.35. Sytuacja na drogach naszego regionu raczej opanowana, spokojna. Mimo że mamy piątkowe popołudnie, to przez ulicę Kalisza przejeżdżacie bez większych problemów. Trochę więcej aut w miejscach, w których jest to standardowe o tej porze, m.in. Częstochowska, Wojska Polskiego, Poznańska, miejscami także ulica Podmiejska. Na drodze numer 12 w Zdunach stoimy. Tutaj wahadło, drogowcy nadal pracują popołudniową porą i trzeba chwilę odczekać. Niestety niestety. Kalisz Ostrów Wielkopolski, droga przejezdna, w Czekanowie na światłach krótki postój, w Ostrowie Wielkopolskim prace na Wrocławskiej, a tuż za Ostrowem droga numer 36 wkracza w kolejny etap przebudowy. Jak informuje wykonawca, od poniedziałku spore utrudnienia już od Lamek w kierunku Krotoszyna będzie wprowadzony na sporym odcinku ruch wahadłowy, a to gwarantuje korki na drodze numer 36. Oby jak najmniejsze i oby jak najszybciej udało się to wszystko przeorganizować.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: 80-metrowe filary, estakada zawieszona 120 metrów nad dnem doliny i ponad 11 kilometrów nowej drogi ekspresowej. Tak będzie wyglądać najbardziej spektakularny odcinek Via Carpatia. Już gotowy w 80%, ale ta rekordowa trasa ma też pewne kłopoty i opóźnienie, więc na przejazd, tak właśnie spektakularny przejazd, będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: Reklama.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, a przy piątku oczywiście jest Robert Markowski. Cześć.
1: Cześć, o ten tu to ja.
0: To bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O ten tu to ja, ma też listę przebojów i tak dalej, i tak dalej.
1: Czekaj, coś zaszeleszczę, ale kartki nie mam.
0: Nic nie wziąłeś?
1: Może monitorem zaszeleszczę,
0: nie,
1: dobra?
0: Wziął kartek, nie wziął płyt. Będzie śpiewać.
1: Wczorajszy jestem.
0: To czas pomyśleć jednak o tym, że jest piątek.
1: Jest piątek zdecydowanie i zaczynam weekend. I to jest nieodwołalne.
0: Tak, oczywiście tego nie będziemy zmieniać. W ogóle wam nie zabieramy radości z tego, nic z tych rzeczy. Po 20 lista, dużo fajnej muzyki. Do 20 też. No, nic złego się tutaj nie wydarzy. Także zostańcie na 106.4.
1: Ewentualnie FM. Za oknem może coś się wydarzyć, ale mam nadzieję, że nie.
0: The Cure może być?
1: Jasno, kochany.
0: Miłości
1: moja
0: do piątku.
1: Młodość.
0: Chociaż to tam, wiesz, różnie w tych utworach bywa u The Cure.
1: No tak, to nie do końca jest.
0: No właśnie.
1: Do piątka,
0: tak. Tam jest inny przekaz. Ale można sobie to tłumaczyć bardzo
1: dosłownie.
0: Friday, I'm in love. Proszę bardzo, dla was. Ja dziękuję.
1: Jedziemy.
0: No, udanego weekendu.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w tej chwili mamy 23 stopnie Celsjusza. Tak będzie do wieczora. Potem temperatura nieco spadnie, chociaż przed nami noc całkiem ciepła, bo w granicach 16-17 stopni Celsjusza. Ale wieczorem niestety popada deszcz. Takie są zapowiedzi synoptyków. Ten deszcz może także pojawić się jutro w naszym regionie. Ciśnienie niestety spada. Dziś wieczorem na barometrach na dołku zobaczymy 1005 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymana gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
1: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
0: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
2: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
0: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
3: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
0: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice GKS Katowice. Początek 20:30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już 3,5 minuty po 17:00. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe, późne popołudnie już, jakby nie patrzeć. Zapraszam dziś do 23:00. Po 20:00, jak zawsze w piątek, lista przebojów, top 30.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko pspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz pspołem.
0: Reklama.

Big Love to był duet Roxette. Jest 14,5 minuty po 17, piątek, 4 dzień września, dziś Międzynarodowy Dzień Taekwondo, a także Dzień Orzechów Magadamia. Pamiętajcie o dzisiejszych solenizantach. Dziś swoje imieniny obchodzą m.in. Przemysław, Rajmund, a także Lilianna, Rosalia, Iwo i Przemysław. Wszystkiego dobrego!

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: 29 minut po 17. Kaliskie Piłkarki Ręczne już ten weekend rozpoczynają zmagania nowego sezonu ligowego i to przed własną publicznością. Pierwszy mecz już jutro. Szczegóły po przygotowaniach opowiemy już za chwilę w wiadomościach o 17.30.
1: Gramy tak.

0: Jest 17.30 przed mikrofonem Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od remontu zabytkowego szpitalika w Pleszewie, który służy seniorom. Powiemy o charytatywnym zlocie jednośladów w Kucharach oraz pierwszym meczu kaliskich szczypiornistek w sezonie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
3: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Motokuchary to wielkie święto wszystkich miłośników motocykli. W tym roku odbędzie się 6. edycja zlotu, który zaplanowano na tę niedzielę.
4: Startujemy o godzinie 12.00 mszą świętą, tym razem w kościele w Gołchowie. Bezpośrednio po mszy udajemy się paradą do Kuchar na boisko sportowe numer 83. Na miejscu będzie czekać na Was pełen wachlarz gastronomii, symulator wheelie, detailing motocykli, koncert zespołu The Removal Machine, blachy oraz koszulki zlotowe, wystawcy motocyklowi oraz konkursy z nagrodami i oczywiście mierzenie głośności wydechu.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Garczarek, prezes Stowarzyszenia Motospot Kalisz. Wydarzenie będzie miało jak zwykle charakter charytatywny. Tegoroczną bohaterką zlotu jest Barbara Płuciniak z Jarantowa, dla której od początku roku organizowana jest akcja Pomaganie za jechanie. Szczypiorno Kalisz rozpoczyna walkę w Lotto Superlidze Kobiet. W pierwszym meczu sezonu 2026-2027 piłkarki ręczne z Kalisza podejmą czwartą drużynę poprzednich rozgrywek KPR gminy Kobierzyce.
5: Nie potrafimy się doczekać, aż rozpoczniemy ligę. Od 2 miesięcy się przygotowujemy. Całkiem nowa energia i nowa drużyna, więc jeszcze się docieramy. Na pewno jest to miks doświadczenia i młodości. Na pewno naszym atutem będzie szybkość. Jak to będzie, to tak naprawdę zobaczymy w trakcie ligi.
2: Powiedziała Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorna Kalisz. Mecz w tę sobotę, 5 września w hali Arena Kalisz, początek o 15, a wstęp wolny.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi w regionie, to już ostatni raz dzisiaj. Warunki do jazdy póki co są dobre, ale wieczorem może się sytuacja zdecydowanie pogorszyć, bo według zapowiedzi synoptyków w naszym regionie możliwe są opady deszczu, miejscami intensywne, no i będzie coraz mocniej wiało. Tak więc jeżeli wybieracie się wieczorem w podróż, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności. Ruch umiarkowany w mieście, samochodów jeszcze sporo na Podmiejskiej Stańczukowskiego, chwilę postoicie także na Częstochowskiej i Łódzkiej, ale generalnie jeździ się całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to jest ich coraz mniej. Złota na szczęście już jest przejezdna w obydwu kierunkach, no ale poza nową ścieżką rowerową po jednej stronie ulicy to nic tam się nie zmieniło. Jezdnia jak była dziurawa, tak dziurawa pozostała. W dalszym ciągu niby remont ulicy Podmiejskiej i Ronda Dobrzec, a także ulicy Stańczukowskiego, Świętego Michała i Dobrzeckiej się rozpoczął już dość dawno, ale drogowcy w tym tygodniu znowu zrobili sobie wolne i przez ten cały tydzień nic nie zmieniło się w tamtym rejonie. Jak tak dalej pójdzie, to obawiam się, że ten termin początek 28 roku może być zagrożony, jeżeli chodzi o koniec tego remontu. Cały czas drogowców spotkacie na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj jezdnia zwężona, ruch miejscami może odbywać się wahadłowo. Trwa remont ulicy Wrocławskiej, to Ostrów Wielkopolski. Przebudowywana jest także ulica Leduchowskiego w Ostrowie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: A na stacjach benzynowych niestety coraz drożej. Według analityków rynku paliwowego w przyszłym tygodniu cena etyliny 95 może dojść do nawet 8 zł, a diesel może kosztować nawet już 9 zł. Czy będziemy wtedy mniej tankować? Czas pokaże.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
0: Reklama.

Jest za 11 minut godzina 18. Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach i to nie jest tylko akcja w naszym kraju, ale ta firma boryka się z problemami w całej Europie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 18:00.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro będzie chłodniej, maksymalnie plus 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane. Późnym popołudniem i wieczorem może popadać deszcz. Ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę

0: Algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
1: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
0: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
2: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
0: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
3: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
0: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
3: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
0: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino tworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze staną już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
6: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
5: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bałskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Inter z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią, ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
0: Reklama.

to był Juanes, jest 16 minut po godzinie 18. Dziś piątek, czwarty dzień września. Dziś swoje 48 urodziny obchodzi znakomity polski aktor Borys Szyc. Nieco młodsza jest Beyoncé Knowles, która ma dzisiaj 45 urodziny. Beyoncé zaczynała jako wokalistka grupy Destiny's Child, ale największą karierę zrobiła właśnie jako solistka. Wszystkim dzisiejszym jubilatom moc życzeń. Wszystkiego dobrego.

23,5 minuty po godzinie 18. Narodowe czytanie to już akcja bodaj z 12-letnią tradycją. W tym roku czytać będziemy dziady i już w najbliższą niedzielę. I nie tylko Kaliszanie będą te dziady czytać. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach lokalnych o 18.30.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od remontu zabytkowego szpitalika w Pleszewie, który służy seniorom. Powiemy o charytatywnym zlocie jednośladów w Kucharach oraz pierwszym meczu kaliskich szczypiornistek w sezonie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
3: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Motokuchary to wielkie święto wszystkich miłośników motocykli. W tym roku odbędzie się 6. edycja zlotu, który zaplanowano na tę niedzielę.
4: Startujemy o godzinie 12.00 mszą świętą, tym razem w kościele w Gołchowie. Bezpośrednio po mszy udajemy się paradą do Kuchar na boisko sportowe numer 83. Na miejscu będzie czekać na Was pełen wachlarz gastronomii, symulator wheelie, detailing motocykli, koncert zespołu The Removal Machine, blachy oraz koszulki zlotowe, wystawcy motocyklowi oraz konkursy z nagrodami i oczywiście mierzenie głośności wydechu.
1: Powiedział Radiu Centrum Jakub Garczarek, prezes Stowarzyszenia Motospot Kalisz. Wydarzenie będzie miało jak zwykle charakter charytatywny. Tegoroczną bohaterką zlotu jest Barbara Płuciniak z Jarantowa, dla której od początku roku organizowana jest akcja Pomaganie za jechanie. Szczypiorno Kalisz rozpoczyna walkę w Lotto Superlidze Kobiet. W pierwszym meczu sezonu 2026-2027 piłkarki ręczne z Kalisza podejmą czwartą drużynę poprzednich rozgrywek KPR gminy Kobierzyce.
5: Nie potrafimy się doczekać, aż rozpoczniemy ligę. Od 2 miesięcy się przygotowujemy. Całkiem nowa energia i nowa drużyna, więc jeszcze się docieramy. Na pewno jest to miks doświadczenia i młodości. Na pewno naszym atutem będzie szybkość. Jak to będzie, to tak naprawdę zobaczymy w trakcie ligi.
1: Powiedziała Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorna Kalisz. Mecz w tę sobotę, 5 września w hali Arena Kalisz. Początek o 15, a wstęp wolny.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Za 23 minuty będzie godzina 19. Jutro zaczyna się weekend z piłką nożną, z trzecią ligą piłki nożnej, w której gra KKS Kalisz. Jutro Kaliszanie grają na wyjeździe, tym razem jadą do Wrześni, żeby zmierzyć się z tamtejszą Wiktorią. Po ostatnim spektakularnym zwycięstwie z Elaną Toruń, przypomnę, było 5-1. Apetyty kibiców rosną i to mocno, zwłaszcza że KKS jest, można powiedzieć, faworytem tego spotkania. Kaliszanie zajmują 5. miejsce w tabeli trzeciej ligi, a Wiktoria Września jest dopiero 17., czyli to przedostatnie miejsce. Miejmy nadzieję, że jutro będzie naprawdę dobrze we Wrześni. Początek meczu z Wiktorią o godzinie 15.00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

Kiedy ta piosenka miała swoją premierę w radiu w latach 80., to było wielkie święto. To była sobota. Za 12 minut godzina 19. O 19 kolejne wiadomości, a w tych wiadomościach powiemy między innymi o tym, że wysłannicy Trumpa jadą na Ukrainę. Podał tę wiadomość Wołodymyr Zełański. Czy będą jakieś pozytywne efekty tego spotkania? Czas pokaże, a więcej szczegółów w wiadomościach o 19.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro będzie trochę chłodniej, temperatura maksymalna to 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Jutro przez cały dzień ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach zobaczymy wartości na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
6: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
5: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii.

0: Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
1: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na zdrowie. O zaczynającej się właśnie trzeciej edycji mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
2: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
1: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
3: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
1: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
0: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
4: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
5: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
4: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
0: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
7: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
8: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
7: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
7: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
8: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
7: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a 4. jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad 4-krotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: 5 minut po 19:00.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Mamo! Gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.

Kto nie kochał, to był Piotr Cugowski. Jest 17 minut po godzinie 19. 1539 to cztery cyfry, które podają numer dzisiejszego notowania listy przebojów top 30, notowanie 1539. W dzisiejszym zestawieniu pojawi się 13 piosenek, które awansują, 12 traci, 3 utwory na pozycjach sprzed tygodnia, no i to co najważniejsze, dwie nowości, dwie piosenki, które po raz pierwszy uzbierały tyle głosów, żeby udało im się pojawić w pierwszej 30. Szczegóły niebawem, po 20 zapraszam.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

25 minut po godzinie 19. Lubicie nietoperze? Jeżeli tak, jeżeli jesteście ciekawi, jak nietoperze żyją, jakie mają zwyczaje, to będzie jutro okazja dowiedzieć się więcej i wziąć udział w Nocy Nietoperzy w Gołuchowie. Noc Nietoperzy jutro od godziny 16. Mnóstwo atrakcji, my tam też będziemy. Będziemy z naszym plenerowym studiem, a Noc Nietoperzy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie na Placu Podworskim rozpoczyna się już jutro o godzinie 16:00.

0: 106 i 4 FM.
1: Jest 19.30, Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od ostrzeżenia dla mieszkańców Krotoszyna. W wodzie w tym mieście wykryto bakterie. Zaprosimy na narodowe czytanie w Kaliszu i sprawdzimy, jak idą przygotowania ostrowskich koszykarzy przed startem ligi.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Woda dla części mieszkańców Krotoszyna nadaje się do spożycia jedynie po przygotowaniu. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Krotoszynie poinformował, że w wodzie znajdują się bakterie.
4: Informacja dotyczy mieszkańców ulic Ostrowskiej, Modrej, Makowej, Rolniczej, Pszennej, Rzepakowej, Zbożowej, Gryczanej, Zielnej i ulicy Majdan. Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grup coli. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Przygotowania wymaga również woda wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Co ważne, wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg, spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych. Informacja w sprawie jakości wody dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grupy ryzyka, to jest niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży i osób o obniżonej odporności. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Krotoszyński sanepid informuje jednocześnie, że w związku z wprowadzoną dezynfekcją wody może wystąpić zwiększona zawartość chloru w sieci wodociągowej, co może powodować pogorszenie jej zapachu i smaku. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Miejska Biblioteka imienia Adama Snyka w Kaliszu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i regionu na tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania. Uczestnicy wspólnie zaczytają się w Dziadach Adama Mickiewicza, jednym z najważniejszych polskich dzieł dramatycznych. Fragmenty utworu przeczytają nie tylko kaliszanie.
5: Zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu przyjął również wybitny polski aktor teatralny i filmowy Zdzisław Wardeń. Podczas spotkania oczywiście będziemy mieli okazję wysłuchać jego mistrzowskiej interpretacji fragmentów mickiewiczowskiego dramatu. Nie zabraknie również rozmów o jego aktorskiej karierze, teatralnych, filmowych realizacjach Dziadów, a także o samym dziele, jego przesłaniu, ponadczasowości i znaczeniu dla polskiej kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby na nowo odkryć Dziady, wspólnie z nami przeczytać fragment dzieła i poczuć wyjątkową atmosferę romantyzmu.
3: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Justyna Ratajczyk, koordynatorka tegorocznej akcji. Biblioteka Snykowska corocznie włącza się w organizację Narodowego Czytania, akcji zapoczątkowanej w 2012 roku, której celem jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja najwybitniejszych utworów i twórców polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków przez wspólne obcowanie ze słowem pisanym. Wydarzenie w Kaliszu odbędzie się w tę niedzielę 6 września o godzinie 12 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Intensywnie trenują, a także rozpoczynają serię turniejów przedsezonowych. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek ze Stali Ostrów, która ma miesiąc do rozpoczęcia sezonu w Orlen Basket Lidze. Trener Andrzej Urban od poniedziałku jest już z zespołem po zgrupowaniu kadry narodowej. Stal, po tym jak dołączył do niej reprezentant Ukrainy Wiaczesław Bobrow, jest już w komplecie, a treningi są długie i intensywne.
6: Początkowo będziemy grać teraz turniej z zespołami pierwszoligowymi w Lesznie, następnie pojedziemy na turniej w Bydgoszczy i na turniej do Wałbrzycha. Traktujemy to jako przygotowania do sezonu. Nie patrzyłbym tutaj na wyniki, na pewno będziemy starali się rozłożyć te minuty tak, aby nie tylko wszyscy pograli, ale też monitorujemy zmęczenie zawodników i to, aby nie doszło do jakichkolwiek urazów, także te gry kontrolne będą po prostu typowo grami przygotowującymi nas do następnej partii przygotowań, a finalnie do początku sezonu.
3: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy. Trener Urban nie kryje, że chciałby mieć w zespole jeszcze jednego zagranicznego koszykarza, ale póki co nie pozwalają na to możliwości budżetowe klubu. Pierwszy mecz ligowy ostrowski zespół rozegra 3 października w Lublinie. Wcześniej jeden otwarty sparing 28 września zagra w Ostrowie z GTK Gliwice.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut 20.
7: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

Za 12 minut będzie godzina 20, o 20 kolejne wiadomości, a w nich o sukcesach polskiej zbrojeniówki. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie do 20 stopni Celsjusza. Na termometrach zachmurzenie umiarkowane, popadać może dopiero wieczorem i ciśnienie będzie rosnąć przez cały dzień, wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
6: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
5: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
7: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
8: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
7: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
8: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
7: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
5: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej.

0: Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
1: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać się jej rekonstrukcji.
0: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją, ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie, tym razem mecz o ligowe punkty.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A teraz
2: lista przebojów Top

4,5 minuty po 20. Rozpoczynamy 1539 notowanie listy przebojów Top 30. Dziś 13 piosenek awansuje, 12 spada, pojawią się dwie nowości i 3 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji i na początek piosenki, dziś dwie, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. Na koniec wakacji mamy nowe nagranie zespołu Kuba i Kuba i kompozycja Chłopaki.

0: Piosenka Passenger Alexa Warrena jeszcze czeka na swoją szansę w propozycjach do listy przebojów top 30, żeby trafić do pierwszej 30, a tu już pojawia się nowe nagranie tego artysty, kompozycja Emerald Eyes.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to już nowe nagranie Zali, utwór Tylko kochaj mnie.

Fajny numer, Kapitan i Sanach. To była kolejna propozycja do listy przebojów Top 30, a to kolejny utwór, który już znacie. Będzie pięknie, Marisa.

Bardzo romantyczny duecik to była Karol G i Bruno Mars z kompozycją Steel. Boston to z kolei propozycja Stelly Lefty.

To była kolejna propozycja do listy przebojów top 30 śpiewała Jenny Lasted a Lover. A teraz będziemy mieli znowu coś po polsku. Oskar Cyms i jego nowe nagranie Bez końca.

Break Up in the Rivers, to był Teddy Swims. Przed nami jeszcze 5 propozycji do listy przebojów Top 30, a na zegarze za 24 minuty godzina 21. Teraz duet. Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łez.

0: To był Metzner i piosenka Kim jestem. Na zegarze za 19 minut, godzina 21.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: I kolejna polska propozycja do listy przebojów Top 30. Wiktor Waligura.

I jeszcze jedna propozycja przed nami, bo ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, to była kompozycja, którą śpiewała Victoria Kida, Co mi tam? I Alex Warren, jeszcze raz dzisiaj, jego drugi utwór w propozycjach do listy przebojów Top 30, piosenka, która długo czeka na swoją szansę, jeszcze się nie doczekała. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już trafi do pierwszej 30. Passenger.

Alex Warren zakończył 15 propozycji. Przypomnę teraz wszystkie utwory, które czekają na wasze głosy. Chłopaki, kompozycja Kuby i Kuby. Alex Warren, Emerald Eyes, Tylko kochaj mnie, Zalia. Sanach, Kapitan, Będzie pięknie, utwór Marisy. Karol G's w duecie z Bruno Marsem. Steel, Boston, kompozycja Stelly Lefty. Janie, Less Than a Lover. Oscar Sims, Bez końca. Teddy Swims, Break Up Rivers. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez. Kim jestem? Pytanie od Metznera. Wiktor Waligura, To jest to. Co mi tam? Wiktoria Kida i utwór Passenger, utwór, który śpiewa Alex Warren. Ta piętnastka propozycji jest, znajduje się na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także możecie głosować na te piosenki. Oprócz tej piętnastki mamy tam również pierwszą trzydziestkę. I głosujecie zarówno na utwory z piętnastki, jak i z trzydziestki. W dowolnej proporcji efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po godzinie 20. A dziś mamy 1539 notowanie listy przebojów top 30. 13 utworów awansuje, 12 spada, pojawią się dwie nowości i 3 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. No to zaczynamy od spadku. To jeszcze niedawno był wielki hit mundialu tegorocznego, ale o mundialu raczej już zapominamy, tak więc ta piosenka też powoli żegna się z listą przebojów. Spadek z 27 na 30, Shakira, Daj, daj.

0: To była pierwsza dzisiejsza nowość My Body Isn't Ready. Śpiewał Sombra, ta piosenka zadebiutowała na miejscu 29.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na jutro.
0: Na jutro w naszym regionie nieco chłodniej, 20 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, zachmurzenie umiarkowane. Pod wieczór mogą pojawić się opady deszczu. Ciśnienie będzie rosnąć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Właśnie minęła godzina 21:00.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Matka chciała ratować córkę. Tragedia na torach w Oleśnicy. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były kontrowersje. Polskie siatkarki szykują się do jutrzejszego półfinału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków. A Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
2: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
1: Powiada wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
1: Teraz ślubowanie od sędziego Berka powinien przyjąć prezydent Karol Nawrocki. Wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę.

0: Wołodymyr Zełenski potwierdził, wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Zgrzyt na linii Bruksela-Belgrad. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos odwołała wizytę w Serbii po tym, jak Belgrad zaczął publicznie gloryfikować Ratka Mladića. To zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo, były dowódca Serbów bośniackich. Zmarł w więzieniu w Hadze. W Serbii ma zostać pochowany z państwowymi honorami. Bruksela podkreśla, że to nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, interesuje je tylko medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, to jednak rywalki będą faworytem.
1: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
2: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
1: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
3: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
1: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
2: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
1: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
0: Marihuana na kortach US Open. Arina Sabalenka przerwała mecz i poskarżyła się sędzi na silny zapach narkotyku unoszący się wokół kortu. Liderka światowego rankingu przyznała, że dym przeszkadzał jej w grze. Mimo trudności wygrała mecz. Awansowała do 1/8 US Open.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A teraz
4: lista przebojów.

50 po godzinie 21 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów top 30, notowanie 1539. Przypomnę, że dziś 13 piosenek awansuje, 12 spada, dwie nowości w zestawieniu i trzy piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Jedna nowość już za nami, to była piosenka, która wybrzmiała tuż przed 21. Był to utwór, który śpiewał Sombr, zatytułowany My Body Isn't Ready. Na 28, bo na 29 ta nowość debiutowała, dziś mamy utwór, który spada z 19. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Oten tu to ja, grupa Zakopower. Dziś spadek z miejsca 23 na 27.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Na początku listy mamy same spadki. Tutaj także z 20 na 26, 4 pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll.

Sanach, ITP, ITD, także w dół, z 21 na 25. A teraz mamy pierwszy wzrost na dzisiejszej liście przebojów top 30, Lola Young, From Down Here, na 24.

0: gdzie.
1: Halo Houston, to był Jasiek Piwowarczyk. Dziś spadek i to spory, bo o 8 pozycji z miejsca 14 na 22, a wcześniej Skubas wyśpiewał Życie jest piękne i ta piosenka awansowała na miejsce 23. Kończymy trzecią dziesiątkę, a kończą dzisiaj Margaret, prima ballerina.

0: 1539 notowanie listy przebojów top 30 na miejscu 30. Die Die, piosenka Shakiry. Na 29. pierwsza dzisiejsza nowość My Body Isn't Ready, Sombre. Taylor Swift z kompozycją I Knew It, I Knew You na 28. 27. O ten tuto ja Zakopower. Wiktor Waligula i Dryskul z piosenką 4 pory roku na 26. Pozycja 25. ITP i TD Sanach. From Down Here, Lola Young to dzisiaj miejsce 24. Na 23. Życie jest piękne, Skubas. Jasiek Piłowarczyk, Halo Houston na pozycji 22. i miejsce 21. Prima Ballerina. To była piosenka, którą śpiewała Margaret. Na zegarze mamy już za 28 minut godzinę 22, a przed nami druga i ostatnia dzisiejsza nowość.
1: Nowość.
0: Nowe nagranie Artura Rojka, Mira Fiori.

Daria Marx. Daria Marx, dotknij dziś spadek z 17 na miejsce 19. A to już Michał Szpak i Maj dziś na 18.

0: Reklama. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

Nie ma miejsca jak dom, to był Mrozu. Dziś Mrozu z tą piosenką na miejscu 17. Także traci to bardzo, bo spadek z miejsca 5. A na 16 znowu w górę z 22 pozycji Mr. Know It All, Teddy Swims.

Dwie pozycje w dół, z miejsca 13 na 15 Dawid Podsiadło, Sezon. A już Jana w górę, z miejsca 16 na 14 Sunshine.

Ostatni dzień lata, Gipsy, Go i Formany. Dzisiaj w górę z miejsca 18 na 13. A na miejscu 12 piosenka, która spada z pozycji 7. Marisa, odkochaj.

0: To była Marisa, piosenka Odkochaj, dziś na 12.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na jutro.
0: Trochę chłodniej, do 20 stopni Celsjusza maksymalnie jutro w naszym regionie. Ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali, a przez cały dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Wieczorem możliwy deszcz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej. Diesel po 9 zł. Coraz więcej uczniów z zagranicy. 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
5: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
6: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy, jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
4: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w Polsce nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
7: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
8: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
9: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie. Przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
7: Poznałam innych uczestniczek, nawiązałam nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
4: Mówili pani Tatiana.

0: Na rowerzystka i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były trzy edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o XVII-wieczne arcydzieło Portret Damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie, w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amejoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz
1: lista przebojów Top

4,5 minuty po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę 1539 notowania listy przebojów top 30. W tej godzinie do zagrania zostało nam jeszcze 11 najlepszych piosenek tego tygodnia, a na miejscu 11 taki kawałek dobrej muzyki, która znowu awansuje z 24 na 11. In the Stars, The Rolling Stones.

To był zespół The Rolling Stones i piosenka In The Stars. Dziś miejsce 11. Przypomnę całą drugą dziesiątkę. Dzisiaj na miejscu 22. Ostatnia nowość. Mira Fiori, piosenka Artura Rojka. Daria Marx, Dotki na 19. 18. Maj, Michał Szpak. Nie ma miejsca jak dom, piosenka Mrozu na 17. Pozycja 16. Mr. Know It All, Teddy Swims. Dawid Podsiadło, Sezon. To dzisiaj miejsce 15. Na 13. Na 14. Sunshine Oceana. 13. Ostatni dzień lata. Gibbs i Goy From Money, Marisa z utworem Odkochaj na 12 i na 11 In The Storms to grupa, In The Stars to grupa The Rolling Stones. Tak to wyglądało do miejsca 10, a dzisiaj na miejscu 10 tydzień temu na miejscu 10 była piosenka zupełnie inna, a dziś jest utwór, który śpiewa Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Thank you.

0: Zapytaj mnie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

Bikini w kolorze mango, niezły widok. Sylwia Grzeszczak gdzieś na miejscu 8. A na 7. Material Lover, Sienna Spyro.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak jak przed tygodniem na miejscu szóstym nareszcie męskie granie. Na piątce Dawid Podsiadło. Jak sobie pogwiżdży, to zacznie śpiewać. A piosenka nazywa się... Na błysk!

Bonjour, pardon, merci, to była Céline Dion, dziś znowu w górę z miejsca 9 na 3. Tak wyglądała dotychczasowa droga piosenek na liście przebojów w top 30, a przynajmniej jeszcze dwie ostatnie piosenki z miejsca 2 i z miejsca 1. Pięknie brzmiący duet Sam Fender, Olivia Dean, tak jak tydzień temu na miejscu drugim, Rain Men.

1539 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10. Czy będziemy się pamiętać z Sarsa? Bledka i dwa dni na 9. Na 8. Mango, Sylwia Grzeszczak. Sienna Spyro, Material Lover, miejsce 7. Na pozycji 6. Nareszcie męskie granie. Dawid Podsiadło na błysk na pozycji 5. Na 4. Street of Dream, U2. Bonjour, merci, Celine Dion dziś na miejscu 3. I na 2. Rain Me in Sam Fender i Olivia Dean.

Było to 1539 notowanie listy przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już za chwilę będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym, a na zegarze jest za kwadrans 23.

0: Jutro w naszym regionie będzie chłodniej, 20 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, sporo chmur, po południu z tych chmur pod wieczór może popadać deszcz. Ciśnienie za to będzie jutro przez cały dzień rosnąć, wieczorem na barometrach zobaczymy około 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Właśnie minęła 23.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej, diesel po 9 zł. Coraz więcej uczniów z zagranicy, 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
5: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
6: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy. Jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
4: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w Polsce nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
7: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
8: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
9: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie. Przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
7: Poznałam innych uczestniczek, nawiązałam nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
4: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o 17-wieczne arcydzieło Portret damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie, w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amejoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trzej pół minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za swój niespędzony piątkowy wieczór. Mimo zapowiedzi synoptyków takich nie do końca optymistycznych, bo będą pojawiały się opady deszczu, życzę udanego, dobrego i bardzo fajnego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.